0: Ponta e que chamo se podcast se vamos lá bando um mês faz soltar as bandas vamos
1: lá
0: nem que chamo nem jaki światło będzie, nie wiem, jakim będę, nie będę. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Wschodźcie we mnie, zachodźcie. Ile chcecie. Dla was rozciągam się.

before.

kamu.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.

0: Przestań wdychać ten klej! Przestań wdychać ten klej!
1: Czy masz trochę odwagi?
2: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
2: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Judy, babe.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

tyle za kifajki.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

fajki, le saki fajki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

0: Zwerdl.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Yes, any fuck you.

job.

episode. I'm out.

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Często dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość, wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Dla ciebie Sylwester, lubisz? A dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód? Jak ledwo staję, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadka weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Tworzy psich synów na harce po klubach. Bez żadnej siesty na szluga. No gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok, chuj tam. Gaszę kogut, zapalam papieros. Już biednie, już witam przerwę, już lebero.

0: Cześć, z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca aktywacji czwartkowej, na której was właśnie witam. I ze mną w studiu są takie osoby jak Martyna Szmałda.
1: Witam serdecznie.
0: I nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Cześć wszystkim, witajcie. Po dwóch tygodniach.
0: Dokładnie. I w takim składzie dzisiaj będziemy, myślę, konwersować, bo nie spodziewam się tutaj innych gości niestety. No szkoda, bo ja wyjeżdżam na jakiś czas, nie będzie mnie przez 2 tygodnie co najmniej. I o tym właśnie dzisiaj będzie moja dyskusja, jest nawiązaniem do mojego wyjazdu, ale to potem o tym wspomnimy. Oczywiście nie ma płyty tygodnia, więc nie będzie płyty tygodnia, będzie coś innego, coś sobie wymyślimy. A tak to co jeszcze? Oczywiście kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości studenckie. No i zakończymy naszym wejściem stałym, co to za sample i to co nas dzisiaj czeka. Więc z okazji tego, że był off w ten weekend, posłuchamy Artura Rojka, którego pozdrawiamy i posłuchamy jego piosenki Sportowe życie.

Ci pomału, sporo wyrzeczeń, niewiele szału. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał, drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec, ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, beby dla Q1.

A w tych przerwach nędznych tak odlicza masz mini ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułap, a zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: z racji, iż nie ma płyty tygodnia, jak już wspominałem, z czego jestem trochę smutno, bo nie mamy nowej muzyki do odkrywania, to każdy się pochwali, jak samemu odkrył jakąś muzykę i może powiecie, jakiej muzyki dzisiaj słuchaliście, jakiego albumu dzisiaj słuchaliście. Jestem po prostu ciekawy.
1: Ja mogę powiedzieć, że odkryłam na nowo, powiedzmy, zrobiłam taki throwback do albumu Taylor Swift, Lover. Cóż za nieoczywisty wybór
0: nieoczywisty
1: z mojej strony. Tak czy inaczej, to zaczęło się mniej więcej w ten weekend, jak wracałam, albo jechałam nawet w pociągu do Krakowa. I jakoś tak ten pociąg obudził we mnie, nie wiem, wspomnienia i wszystko. I tak mówię, a dobra, posłucham. No i to był dobry wybór. Została ze mną na dłuższą chwilę. A wiadomo, ma dużo albumów, żeby nie było, więc to, że padło na jeden konkretny, to jest całkiem wyróżnienie, całkiem spore. No, także spoko vibe. Mega polecam, jakby ktoś chciał umilić sobie dzień albo popłakać, to też jest spoko. Każdy znajdzie coś tam dla siebie.
0: Łukasz, ty co powiesz?
2: No ja ostatnio słuchałem płyty mojego gościa, który był 2 tygodnie temu, a właściwie gościni, była to Ola Błach, no i jej płyty z przyjemnością posłuchałem. Ona wykonuje muzykę jazzową i co było najciekawsze, to to, że nie ma wielu kobiet tak naprawdę, które wykonuje taką muzykę, więc to tym bardziej mnie ciekawiło. I szczerze muszę przyznać, że mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego akurat rodzaju muzyki, to jednak to, jak Ola śpiewa, to naprawdę mi to zaimponowało bardzo. A tak poza tym, to co do albumów jeszcze, to tak naprawdę słucham często jednego z moich ulubionych albumów, czyli zespołu Depeche Mode i Violator, jednego z najlepszych według mnie albumów w historii, więc tak zostawię.
0: Dobrze. To ja dorzucę od siebie swoje parę groszy. Ja słuchałem albumu Baby Morocco, którego miałem okazję zobaczyć na żywo w ten piątek ostatni na OFF-ie. No i powiem wam, że byłem zaskoczony jego performance'em, jego muzyką. Ja mogę go skomentować w ten sposób, że to jest męska wersja Charlie XCX.
1: Wow, mocny statement.
0: I to jest po prostu EDM żyje i EDM się trzyma dobrze. To świadczy o tym taka typu muzyka, która wychodzi w tych czasach. I że ludziom się to podoba, i że ludzie tańczą do tego, więc to jest najważniejsze. Jakby ktoś chciał posłuchać, to polecam. I chyba to tyle z płyty dnia, bo nie mamy więcej nic do powiedzenia.
1: Mamy płyty tygodnia w takim razie. Propozycja tak. Zofa.
0: No, może być. Tak. To słuchajcie, no. Skoro było Charlie XCX mowa, to będzie piosenka z Charlie XCX.
2: Dokładnie.
0: Piosenka Ale... Ringtone, która jest remiksem właśnie chyba z nią, i to jest oryginalna piosenka od 100 Gex, więc może być mocno. Słuchamy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już jutro, 14 sierpnia, odbędzie się finał tegorocznego cyklu Letnie brzmienie Bielan. O godzinie 19 na terenie zielonym przy stawach Brustmana w rejonie Słonia Bielońskiego wystąpi formacja Mind, Body and Soul. Będzie to ostatni z 5 bezpłatnych koncertów organizowanych tego lata na Bielanach. Tym razem publiczność usłyszy połączenie soulu, popu i smooth jazzu. Wszystko w plenerowej letniej atmosferze. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koc i spędzić piątkowy wieczór przy muzyce na świeżym powietrzu.
2: Do 30 sierpnia przed Och Teatr przy ulicy Grójeckiej można oglądać bezpłatne spektakle plenerowe Teatru Polonia i Och Teatru. Jutro o godzinie 17 widzowie zobaczą spektakl szelmostwa Lisa Vitalisa. W kolejnych dniach na najmłodszych czekają m.in. Czerwony Kapturek i Jasi Małgosia, a dorośli będą mogli zobaczyć Politykę, Flamenko Namiętnie czy Trenera Życia. Wszystkie przedstawienia plenerowe są bezpłatne, więc to propozycja zarówno na rodzinne popołudnie, jak i letni wieczór z teatrem.
3: Już 18 sierpnia o godzinie 16 na łące przy Muzeum POLIN odbędą się bezpłatne warsztaty ze street artu. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w twórczej ekspresji, niezależnie od wcześniejszych umiejętności plastycznych. Zajęcia są skierowane dla osób w wieku od 14 do 19 lat. Organizatorzy chcą pokazać, że street art może być przede wszystkim sposobem na wyrażenie siebie, a nie sprawdzianem talentu. To druga z trzech wakacyjnych odsłon z cyklu Wpadnij na łąkę. Kolejne spotkanie poświęcone sztuce nowego cyrku dla początkujących odbędzie się 25 sierpnia, a kuriera przygotowała Martyna Szmołda.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

elektroniki i Cardi. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky. Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się chuj.

0: I teraz poproszę o werble, bo pora przedstawić, jaki będzie temat dyskusji dzisiaj, więc...
1: No okay. Właśnie, niestety efektu dźwiękowego nie mieliśmy, no, więc...
0: Nie mieliśmy, musimy improwizować.
1: Tak.
0: Słuchajcie, przeprowadzę dzisiaj dyskusję, którą nazywam dlaczego ludzie chcą jeździć do Azji Wschodniej?
2: Mocny.
1: To jest ciekawe.
0: To jest ciekawy take, bo ja mam wrażenie, że co druga osoba, którą znam, w ciągu ostatnich paru lat była w Azji Wschodniej po prostu. I to jest jakiś status, który każdy chce osiągnąć albo...
1: Czyli między innymi Azja Wschodnia, czyli między innymi Japonia, tak?
0: No ja bym powiedział, że tak.
1: No tak, no bo Azja Wschodnia, no to...
0: Japonia na pewno. W ostatnim czasie Chiny, co się stało popularne. Ja bym do tego dorzucił jeszcze Koreę, Tajlandię, Wietnam. I w sumie może Indie, ale Indie to już jest taki hot take, że tak powiem, ale o tym porozmawiamy też na pewno, co by się zaliczało do tej części świata. No bo też nigdy nie słyszałem, żeby ktoś chciał polecieć na Filipiny, no. Ale to już jest inny case. Więc o tym porozmawiamy. Myślę, że ktoś coś z nas dorzuci tutaj od siebie. I tyle, no. Mogę już was zaprosić na to za niecałe 10 minut. Posłuchamy jeszcze trochę muzyczki i zrobimy wiadomości studenckie. I w tym czasie posłuchamy jeszcze najpierw Snake in the Grass od The Murlocs.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Zmiany w komunikacji 15 sierpnia. Studenci z dronami w USA. Kolejne niewybuchy w centrum. Wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: W najbliższą sobotę 15 sierpnia pasażerów warszawskiego transportu publicznego czekają zmiany związane ze świętem Wojska Polskiego i uroczystościami w stolicy. Korekty tras i rozkładów mogą być szczególnie odczuwalne w rejonie centrum Warszawy, gdzie zaplanowano uroczystości i wydarzenia związane ze świętem. WTP apeluje do pasażerów o sprawdzenie trasy przed wyjazdem i uwzględnienie możliwych utrudnień. Studenci Politechniki Warszawskiej ruszają do Stanów Zjednoczonych, by rywalizować w prestiżowych zawodach studentów Student Unmanned Aerial Systems. Warszawską uczelnię reprezentować będą dwa koła naukowe. Koło naukowe robotyków oraz Absolute Edge. Dla młodych inżynierów nie tylko prestiżowy konkurs, ale również sprawdzian ich umiejętności i efekt wielu miesięcy pracy. W okolicy ulicy Grzybowskiej odkryto kilka niewybuchów. Na miejscu pojawiła się policja, a teren został zabezpieczony. Do akcji wezwano patrol saperski i pirotechników, którzy mają ocenić znalezisko i zdecydować o dalszych działaniach. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i niezbliżenie się do zabezpieczonego miejsca. A wiadomości przygotowała Martyna Szmoda.

0: Dlaczego? Dlaczego każdy teraz jeździ na wakacje do Azji Wschodniej? To jest pytanie naszej dyskusji w tym tygodniu. I już w sumie wam odpowiadamy, tak. Zacząłbym tutaj od tego, że po prostu... No, ja mam wrażenie z swojej własnej perspektywy, że każda osoba, którą zna, była w Azji Wschodniej w ostatnim czasie albo aspiruje, żeby tam pojechać. I teraz, czy też coś takiego macie, że albo ktoś w waszym towarzystwie, w waszym kręgu znajomych mówi o swoim wyjeździe do Tajlandii albo do Wietnamu i po prostu nie można nic robić innego niż zazdrościć?
1: Szczerze mówiąc, to z tego co pamiętam, to moja siostra była w Wietnamie jakiś czas temu, z rok temu chyba. I no, ponoć dobrze to wspomina, więc...
0: No właśnie, no właśnie. A ty, Martyna?
2: No ja w sumie znam dwie takie osoby, tylko też to było rok temu. Moja przyjaciółka na pewno była na Bali i wtedy się dowiedziałam, że Bali nie jest na Hawajach, a byłam całe życie przekonana, że to jednak te same tereny, ale dobra. I tam Indonezja, coś tam, takie okolice. No i druga była w Szanghaju.
0: Okay.
2: Czy coś takiego. Okay. Więc... To też jest Azja, także dwie osoby to myślę, że całkiem duży odsetek.
0: Robi się już poważnie, na z minuty.

0: Korei Południowej.
1: To jest ta dobra Korea.
0: To jest ta nasza...
2: Ta lepsza.
0: Demokratyczna, że tak powiem, tak. Ale właśnie też tutaj już dyskutowaliśmy wcześniej, czy na przykład Indie się zaliczają, bo w Indiach też byłem.
1: Tak.
0: Też byłem. Co ciekawe, 6 lat temu, tuż przed początkiem pandemii, więc to był bardzo ciekawy czas na podróżowanie po świecie. Ale generalnie ja po prostu muszę się z tym zgodzić, że tak, jest to coś innego niż mamy tutaj w Europie czy w Polsce. I to jest po prostu ta egzotyka i ten inny świat, co nas tam ciągnie. Tak w skrócie, tak. Mhm. Ale dlaczego akurat teraz wszyscy się na to rzucili? Czy to jest kwestia tego, że nie wiem, nie ma nic lepszego? Czy na przykład to, że bardziej się opłaca niż pojechać na przykład na wakacje all inclusive do Turcji?
2: Może dlatego wydaje mi się, że już skoro prawie całą Europę zwiedzili, to może stwierdzili, że czas na coś innego spróbować, tak? I właśnie takie faktycznie ta Azja Wschodnia, albo niektórzy próbują też inne kierunki, jak Dominikana, Kuba i tam inne tego typu wyspy, więc... Albo Meksyk.
0: Wiecie, no, wyprawa w takie miejsce, które jest tak naprawdę drugi koniec świata od nas, no jest raczej kosztowna. Więc jak już tam lecimy, no to musi nas stać na to, żebyśmy jeszcze wyżyli na miejscu, prawda? No, więc tam. Ja myślę, że przez to, że Azja Wschodnia jest taką częścią świata, gdzie no jest dość tanio, chyba że lecimy do takiej Japonii, gdzie będzie już o wiele drożej, no to, że tak powiem, ceny się, że tak powiem, zerują. Wiecie, o co mi chodzi, nie?
2: A ciekaw jestem swoją drogą, jak już byłeś w tych wielu krajach, to jak tam jedzenie w ogóle oceniasz?
0: Oj, no to trzeba by było tutaj robić dyskusję na godziny, ale nie no, śmieję się. Wiesz, co ciekawe, ja bym powiedział, że ta cała kuchnia w tamtej części świata jest dość ujednolicona, że spotykasz te same składniki, te same przyprawy, ale po prostu wykonanie jest inne i nazwy są inne. I to jest bardzo fajne, że no możemy bardzo tanio skosztować tamtejszych przysmaków. I też przy okazji odkryć czegoś nowego, czego tutaj nie spróbujemy, no bo czy znacie na przykład jakąś restaurację, która specjalizuje się w kuchni
2: azjatyckiej?
0: W sensie taki na przykład Laosu, w kuchni Laosu. Ile nie. osób było na przykład w Laosie? No właśnie, nie, albo no właśnie. Ile osób z was jakby, bo właśnie też tutaj dyskutowaliśmy o tym, że jakie są te kraje, które do tego też właśnie bym przeszedł, nie? Które kraje zaliczamy jeszcze oprócz tego? No bo oprócz tych Tajlandii, Wietnamu, takiego myślę głównego kierunku, no właśnie mamy Burmę, Laos, Bangladesz, obok są też te Indie, no ale czy aż tak dużo osób jeździ w tamte części świata?
2: No nie, się w te też, kraje... tego też nie kojarzę. Propos tego Laosu, tego kraju, tak? To nawet nie wiem, czy ktokolwiek, czy mało kto pewnie kojarzy w ogóle jakiś taki kraj jak Laos, tak? Bo to malutkie państewko, więc...
0: No właśnie i do tego ja bym bardziej myślał o tym w ten sposób, że ludzie lecą tam, gdzie jest największe skupisko takie turystyczne, nie? Dotychczas. Że i te kraje w Azji Wschodniej się tak rozwinęły pod turystów. I weźmy na warsztat na przykład taką Tajlandię. O której można by było naprawdę wiele mówić, czego się tam nie doświadczyło, czy z opowieści znajomych, czy nieznajomych. Mhm. Na przykład oczywiście mamy Pattaya, którego chyba każdy z nas kiedyś spróbował. Mamy też dużo, jak to się mówi, ladyboyów, tak?
2: A propos Tajlandii, to jeszcze tylko szybko wtrącę, to pewien znany polski komentator sportowy też ma swoje mieszkanie, ma swój dom też w Tajlandii i co roku tam jeździ, więc jeśli kojarzycie. Mateusz Borek jest taki komentator, on tam w Tajlandii też pomieszkuje.
0: No ja właśnie też mam takie powiązanie w sumie z pierwszej ręki, takich znajomych, którzy mieszkają przez pół roku w Tajlandii i przez pół roku w Polsce, co ciekawe.
1: Serio?
0: Tak.
1: Wow.
0: Ale też tak ciężko nazwać, że to jest takie systematyczne, bo to bardziej chodzi o to, żeby przebywać tam na miejscu, ale tylko wyjeżdżać, żeby odnowić wizę i znowu siedzieć tam kolejne pół roku, nie? Okay. Ale tak też się da i to też w sumie jest spoko opcja, bo można zarabiać pieniądze polskie, które się przeliczają o wiele bardziej niż pieniądze lokalne. I żyć po prostu godnie, tak? Może widzieliście kiedyś

0: filmiki z Bangkoku, jak są te wielkie wieżowce typu Warsaw Tower albo Żagiel w centrum Warszawy. No i tam są apartamenty na 30 którymś piętrze w cenie kawalerki 15 metrów w centrum Warszawy. No.
1: Serio?
0: Tak, tak.
1: Co my tu jeszcze
0: robimy? Z pełnym wyposażeniem, tak, z pełnym wyposażeniem, w sensie siłownia i jakieś tam baseny, nie inne rzeczy. No i po prostu, o co więcej prosić, nie?
1: Żyć, nie umierać.
0: Żyć, nie umierać. I się trochę pogubiłem, no Tajlandia, tak. Oprócz Ladyboyów mamy jeszcze, w sumie co nie wiem, czy powinniśmy wspomnieć, Ping Pong Show. Wiecie, co to jest Ping Pong Show?
2: Nie, też nie.
0: Okej, to wolę to nie wspominać, jak wiecie, co to jest.
1: Dowiemy się po wizji.
0: Dowiemy się po wizji, dokładnie. Jak ktoś wie, to wie. No i oczywiście nie można zapomnieć o tym, że zioło może być trochę popularnym kierunkiem ze względu na legalizację marihuany. Nie wiem, czy też słyszeliście o tym, żeby ktoś leciał do Tajlandii i zachwalał to, jak chodził najarany przez cały czas. Nie?
2: Nie, aż tak.
1: Nie,
2: to,
1: chyba nie.
2: Tak,
0: okej, okay, to tylko u mnie, tak? Nie, bo ja mam wrażenie, że jak na przykład moi znajomi jeździli do Tajlandii, to nie było dnia, kiedy oni po prostu nie chodzili z czerwonymi oczami, tak? Po prostu korzystali z dóbr lokalnych, z czego nie można odmówić,
1: o,
0: prawda?
1: Właśnie.
0: No.
1: Poznawanie kultury od strony zielonej.
0: Dobra zielonej, referencja.
2: Zielonej zależy, jak na to patrzeć. No. Czy to też. Czy to takich ziół, czy to tam się innego pali? Nie wiem, jak to tam jest, ale.
1: Nie będziemy wchodzić w szczegóły.
2: No właśnie, dlatego wolę.
0: To zostawimy każdemu do doświadczenia samemu na miejscu. O. Dokładnie. Ale dobra, poruszmy na przykład temat Chinese Maxing. Słyszeliście o czymś takim jak Chinese Maxing?
1: Czy to jest jakiś, nie wiem, ruch polityczny, ideologiczny, coś w tym stylu?
0: No, ja bym się nie zgodził akurat. Bo faktycznie to brzmi jak coś, co by brzmiało jak ruch polityczny, który miałby promować Chiny.
1: Tak.
0: Co w sumie może się sprawdza, bo jakby nie jest to takie oczywiste, że Chinese Maxing, jakby nie wiemy, czy to jest jakby orkiestrowane przez Chiny Ludowe, ale generalnie historia jest taka, że stało się to trendem na social mediach, żeby robić wszystko, co się da, żeby udawać człowieka, który pochodzi z Chin. Czyli tak, palić chińskie papierosy,
1: okay,
0: pić chińskie piwo, spotkać się swoimi chińskimi albo chińskopodobnymi znajomymi i jeść, pić i palić cały czas dobre rzeczy, tak?
1: To
0: brzmi bardzo dobrze. I czego tutaj jakby nie lubić, tak? Mamy dobre jedzenie. Dobre chińskie piwo, Qingdao, może kojarzycie, może kiedyś widzieliście w sklepie.
1: Chyba nie, zależy jakie logo.
0: Może podczas takiego tydzień azjatycki w Lidlu. ale Qingdao, tak. Jest to jedno z dwóch najbardziej popularnych piw w Chinach. I co ciekawe, no ono z tych dwóch jako jedyne właśnie wyszło poza Chiny, jest popularne też właśnie na przykład w Polsce, czy też generalnie na Zachodzie. A to drugie, które jest podobno też najczęściej sprzedawanym piwem na świecie. No wiadomo, Chiny to Chiny.
1: A, no tak.
0: Ale nie jest najbardziej sprzedawanym poza Chinami. Praktycznie w ogóle. I słuchajcie, no Chinese Maxing. W ostatnim czasie Chiny mam wrażenie, że stały się taką po prostu celem, do którego każdy chciałby pojechać, mimo tego, że źle się kojarzy, że ten komunizm czy zgnie komunizm, ale po prostu tam jest strasznie na bogato.
1: Tak?
0: No tak.
2: Chiny są nazywane państwem środka, tak? Z tego co kojarzę?
0: Ja nie słyszałem nigdy o takim.
2: Państwo środka, tak. A na przykład Japonia jest nazywana krajem kwitnącej wiśni.
0: Wiśni, tak. Wiecie, no Chiny są strasznie rozwinięte technologicznie.
1: A, w ten sposób.
0: To są ogromne, ogromne miasta, które może czasami nie mają sensu. Nie wiem, czy słyszeliście o takim mieście, które zostało zbudowane na wzór Paryża.
2: Czy to jest Pekin?
0: nie, niestety.
2: Inne.
0: To jest takie miasto, w którym zbudowali dziesiątki kamienic, które przypominają takie jak centrum Paryża. I zbudowali też całe miasto wokół wieży Eiffla. Takiej repliki wieży Eiffla.
1: A też jest tak wysoka?
0: Jest tak, trochę... jest po prostu jeden do jednego jak w Paryżu.
1: No i po co latać do Francji, jak można dokładnie, od razu do Chin?
0: Dokładnie.
2: Mimo, że jest dalej.
0: No właśnie. I to jest kwestia tego, że tyle rzeczy można zobaczyć w takiej części świata, że to się po prostu nie jest do wyobrażenia według mnie. I no ja będę miał na szczęście okazję być przez jeden dzień w Chinach teraz podczas swojego wyjazdu, bo oprócz w Korei Południowej to jeszcze będę w Hongkongu. A z Hongkongu się przedostanę do Shenzhen, czyli miasta, które jest tuż obok Hongkongu i to już jest, że tak powiem, w Chinach. Zobaczymy jak będzie, może zrobię Chinese Maxing, może wypiję dużo Qingdao i będę się świetnie bawił, zobaczymy.
2: To teraz na pewno wiem, o czym będzie następna dyskusja dnia, czyli będziesz tutaj przez półtorej godziny będziesz tutaj, wiesz, nawet możesz podzielić na trzy aktywacje tak naprawdę, z tego co tam zobaczyłeś i zwiedziłeś.
1: I prezentację wrzucić na stronę, żeby każdy zobaczył
0: oczywiście,
1: zdjęcie.
0: Oczywiście, no.
1: Liczymy na to.
0: Ale to powiedzcie mi na szybko, z tych wszystkich krajów, które mogliśmy dzisiaj wymieniać, których jeszcze nie wymieniliśmy, gdzie byście chcieli polecieć najbardziej?
2: No najbardziej chyba Japonia mimo wszystko. Najpierw bym zobaczył Japonię.
1: No też miałam plan tak wybrać, że tak powiem. Nie wiem dlaczego.
0: Ale dlaczego Japonia akurat?
2: Wydaje mi się, że Japończycy są bardzo kulturalnymi, wydaje mi się, ludźmi, tak? I po prostu z tego co wiem, to po prostu ma bardzo, bardzo dobre opinie generalnie wśród... Tam są naprawdę przekulturalni po prostu ludzie. Z tego przynajmniej ja się dowiedziałem, choć jeszcze tam nie byłem, ale jest to jakoś tak. A propos tego jeszcze, bo znalazłem ciekawostkę na temat Filipin. Tak szybko zmienię kraj.
0: No.
2: Bo Filipiny to kraj, który znajduje się na południowym wschodzie Azji, który składa się, uwaga, teraz, no i teraz zgadnijcie, ilu wysp?
0: Ja daję 1235.
2: No, więcej zdecydowanie.
1: Chciałam powiedzieć 130, ale dobra.
2: Uwaga, 7000 wysp.
0: No, nie dziwię się w sumie, tak to wygląda z mapy.
2: Z czego zamieszkałych jest niespełna 1000 z nich.
1: To już wiemy, dlaczego lepiej tam nie latać. Nigdy nie wiesz, na którą wyspę trafisz.
2: Wyspę, jak to się mówi? Samotna wyspa?
1: Bezludna.
2: Bezludna, o bezludna. Właśnie. Bezludna, tak.
0: A kojarzycie może taką wyspę niedaleko Indii, która się nazywa Sentinel Island. Słyszeliście może o tym miejscu, czy nie?
1: Nie. A co tam się stało?
0: Czy co, to jest taka wyspa, gdzie żyje 500 osób mniej więcej. Jest ona odcięta od świata w ten sposób, że nigdy żaden świat, albo w sensie żaden człowiek z świata zewnętrznego nie udało im się dotrzeć na tą wyspę i przeżyć. W tym sensie, że nie dało się skomunikować z tymi ludźmi, którzy tam żyją, są, że tak powiem, ludźmi jakby rodowymi, którzy żyli na tej wyspie nie wiadomo od ilu lat. I oni są podobno, no, czy to kanibalami, czy nie.
1: Ojej.
0: Ale generalnie jest to jakaś ludność, z którą po prostu nie da się skomunikować. I jak ktokolwiek próbował się tam dostać, to spotykał się z agresją. I to są właśnie takie miejsca właśnie w tej części świata, gdzie w sumie są wyspy. No i właśnie niby są ludzie, ale kurczę...
1: Nie wiadomo jacy,
0: no.
1: Będąc w Indiach, nie myślałeś o tym, żeby wsiąść do łodzi i przepłynąć się, zobaczyć, czy na pewno...
0: Ja wam opowiem ciekawą historię z Indii, bo generalnie miałem taki wyjazd typu siedzenie na plaży przez 2 tygodnie.
1: Okej.
0: I siedzenie na plaży wyglądało w ten sposób, że mieliśmy hotel w głąb dżungli.
1: Wow.
0: I braliśmy taksi za parę złotych na plażę. No i potem umawialiśmy się z tym samym kierowcą, żeby nas odebrał 8 godzin później i odwiózł z powrotem, nie? Więc spędzaliśmy cały dzień na plaży i albo osobami, które były na plaży, to byliśmy my, albo Hindusi, którzy przyjechali na swoje urlopy, albo Rosjanie, którzy byli w sektach opartych na jodze i innych tego typu rzeczach, nie?
1: Czemu akurat Rosjanie?
0: Też tego nie rozumiem, dlaczego akurat Rosjanie, ale zawsze jak ktoś do nas podchodził i był biały, że tak powiem, to od razu zaczynali do nas mówić po rosyjsku.
1: Okay.
0: Ani razu po angielsku, za każdym razem po rosyjsku. i pytali, skąd jesteśmy i po co tutaj przyjechaliśmy, albo gdzie się zatrzymaliśmy. I zapraszali nas na różne spotkania, na wspólne medytacje, na wspólne sesje jogi. I takich ludzi było tam po prostu setki, ja nie żartuję. I nie wiem, czy to są jakieś sekty, takie w stylu, że jakby zapraszają cię, a potem okradną cię ze wszystkiego, co masz. Albo już nigdy nie wrócisz do domu.
1: O.
0: Albo po prostu przeżyjesz tam, nie wiem, spotkasz Boga. I już nie wrócisz nigdy po prostu. No.
1: Trzeba było być takim agentem podwójnym i dać się namówić, sprawdzić co i jak, z podsłuchem wrócić i wezwać.
0: Ja nie wiem, czy to...
1: Pomoc.
0: Czy pomoc tutaj coś pomoże. Ale no, Indie to Indie, no. Nie chciałbym tam wrócić, tak powiem. No tak? Tak szczerze.
2: No, Indie to chyba jeden z największych państw na świecie, obok Chin chyba i tam... Czy najbardziej chyba
0: no, pod względem ludności, tak.
2: Zaludnionych, tak.
0: Jak coś w Mumbai strasznie śmierdziało.
1: Właśnie się tak zastanawiałam, co to z tymi, powiedzmy, plotkami, nie? Że jest tam brudno, no, śmierdzi. No.
0: Powiem wam tak, mieliśmy coś taką słabą sytuację, że były jakieś straszne burze w Europie i nie mogliśmy dolecieć do Indii. Więc mieliśmy przełożone loty i nie zdążyliśmy na nasz connecting flight z stolicy do tego mniejszego miasta, gdzie lecieliśmy. No ale jak nam się udało, to już sobie tam ogarnęliśmy wszystko, kupiliśmy tanie bilety lotnicze tego samego dnia do tamtego miasta. No i tylko musieliśmy się przewieźć z lotniska międzynarodowego na krajowe. No i nie było takiego transportu typu wsiadacie do busika albo do pociągu, który jeździ między terminalami, tylko trzeba było przyjechać taksówką na terminal, który jest kilometr dalej. No i trzeba było przejechać tą taksówką przez centrum miasta sześciopasmowej autostrady, nie? I
1: what?
0: Po pierwsze było zakorkowane jak cholera. Po drugie co chwilę ktoś podchodził do okna i wkładał nam ręce do środka, żebyśmy im coś dali.
1: A, dobra.
0: I po trzecie jebało.
1: No.
2: Powinniśmy to wypikać teraz, ale nie mam.
0: No ale to jest słowo, którego nie da się uniknąć. Tam po prostu jebie, no. I nie życzyłbym nikomu, żeby musiał tego doświadczyć, ale no...
1: A widziałeś jakąś krowę? Tam chyba są
0: tak,
1: święte.
0: Tak, krowy to ja widziałem codziennie, bo tam po prostu jak mieszkaliśmy w tej dżungli na wsi, to były cały czas.
2: Coś mi kojarzy się teraz z krzyżówek, jak rozwiązywałem, że bawoły indyjskie są, tak? To już tam, nie wiem jak to się tam nazywa. Często takie hasła u mnie się w krzyżówkach się pojawiało, więc...
0: No, tak zwane święte krowy, skąd się to wzięło.
2: No.
0: Ale no dobra, no, co tu jeszcze więcej dodać? Ja myślę, że warto lecieć do takiej Azji Wschodniej ze względu na to, że bilety są może drogie, ale życie jest tanie. Można w sumie umrzeć, ale wspomnienia będą fajne. Jakby, no nie wiem, no jak słyszałem historię, że ktoś poszedł po prostu na obiad do jakiejś restauracji. No ale gość nie za bardzo mówił po angielsku, więc zapytali, żeby dał im coś najlepszego i dał im coś najlepszego. Jak zapytali, co to jest, to on zrobił taki dźwięk. Woof woof.
1: Ojej, ojej.
0: I to są historie, które można spotkać tylko w tamtej części świata, myślę.
1: To może uważaj.
0: No ale co byście zrobili w takiej sytuacji? Przecież nie możecie być, jakby, nie wiem, no nie odmówicie chyba, trochę nie wypada.
1: To proszę ładnie na wynos i powiem, o jednak nie jestem głodna, zjem wieczorem i oddam komuś na ulicy.
0: A to wiesz co, mój znajomy, który był w Tajlandii i był na takim kursie gotowania, wziął sobie jedzenie z kursu gotowania na wynos, te rzeczy, i ich nie odgrzewał, tylko po prostu zjadł wieczorem w hotelu i przez to dostał zatrucia pokarmowego.
1: Ojej, okej.
0: Co, no to... Ciekawostka, nie? Że po prostu przez to, że mamy kompletnie inny klimat, inną wilgotność, inne temperatury.
2: Właśnie tego bym się bał najbardziej, no. Jakie tam jest jedzenie i tak dalej, więc...
0: To jedzenie się szybciej psuje, czy tam cokolwiek się dzieje, nie?
1: No to lodówka, no. To taka do ręki samochodowa.
0: No, no. Ale takie życie, no.
1: To może takie pytanie do ciebie na koniec. Czego najbardziej oczekujesz od Korei? Na co nie możesz się najbardziej doczekać?
0: W sumie to nie wiem, bo się nie przygotowywałem za bardzo jeszcze.
1: Okej, okay, czyli tak.
0: A zostało mi 48 godzin mniej więcej.
1: To w te ostatnie 24 cały plan z TikToka ułożony.
0: Tak, tak. Dosłownie ja będę wchodził na TikToka i wpisywał Seoul, What to See, czy coś takiego, nie wiem, no. Ale szczerze, ja bym najchętniej chciał zobaczyć, jak wygląda Korea Północna. Co jest w sumie odważnym pomysłem, ale może w przyszłym życiu.
1: Albo jako tajny agent.
0: Jako tajny agent, no.
1: Można rozważyć. Gdzieś tam w okopach przejdziesz dołem.
0: No, no. No nie wiem, czy słyszeliście historię o tym gościu, takim studencie z USA, który pojechał tam do Pyongyangu i zabrał z hotelu, z korytarza plakat. Jakiś tam propagandowy. Mm. I przyłapali go na tym. Zamknęli w więzieniu, skazali na 15 lat ciężkich robót.
1: Ojej.
0: USA robiło wszystko, żeby go wydostać, w końcu się im udało. I jak go zwrócili, to był w śpiączce i umarł po paru tygodniach.
1: O, wow.
0: No.
1: Ciężkie roboty.
0: Mówię, Korea Północna w następnym życiu jakieś.
2: Jakiś taki azyl sobie znalazł.
0: No. Więc nie wiem, czego się spodziewać, będę blisko, może żadna wojna nie wybuchnie.
1: Trzymamy
0: pray to God, pray to God. będę słuchał K-popu.
1: O,
0: no,
1: właśnie, no. Korea, no to
0: Korea i K-pop,
1: gdzie,
0: no.
1: Jak nie tam.
0: Może będzie Psy i Gangnam Style.
1: O.
0: Czy to jest niszowa referencja?
1: zależy do jakiej...
0: No, to jest w sumie, wiesz, kiedy ostatni raz z kimś rozmawiałaś o piosence Gangnam Style?
1: Możliwe, że gdzieś na którejś z audycji kiedyś coś padło, ale to mogło być kilka miesięcy temu.
0: No właśnie, no to jest...
2: Z kilka lat temu to na pewno, jak 10, coś takiego.
0: No, no to co, no tym akcentem myślę, że możemy skończyć naszą dyskusję o Azji Wschodniej. I przejdziemy dalej. Szkoda, że nie mamy tutaj jakichś azjatyckich piosenek z tego, co kojarzę. No ale może na następną audycję przygotuję zestaw K-popu.
2: Właśnie próbowałem coś teraz znaleźć z K-popu, ale też mi się na razie nie udało, więc może...
0: A może znacie jakieś piosenki od BTS?
1: Dynamite.
0: No to a cappella. Poprosiłem.
1: Nie.
0: Nie, nie, no dobra.
1: To może za te kilka tygodni poćwiczę głos, nauczę się tekstu i wtedy wrócę. Bo tam jest jakieś rapowanie też, więc i chyba po tym koreańsku to.
0: Racja, no.
1: Dajcie mi te kilka tygodni.
0: Racja. No dobra, no może wrócę jako K-pop idol i będę wam śpiewał, nie? Zobaczymy.
1: Let's hope so. Let's hope.
0: No to słuchajcie, no. Lecimy dalej. Posłuchamy Syndroma Paryskiego, ale w wersji chińskiej z piosenką Letnie Noce.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 13 sierpnia, imieniny obchodzą Diana, Jan, Maksym i Radomiła. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w roku 1920 rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która trwała do 25 sierpnia i zakończyła się zwycięstwem Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną. W połowie sierpnia 1920 roku bolszewickie wojska pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego natarły na przedpola stolicy, a sytuacja odrodzonej Rzeczpospolitej wydawała się wręcz krytyczna. Jednak dzięki genialnemu planowi manewru z Nadwieprza, opracowanemu przez dowództwo z Józefem Piłsudskim, Tadeuszem Rozwadowskim i Józefem Hallerem na czele, polskie siły przeprowadziły błyskawiczne i druzgocące przeciwuderzenie na skrzydło sił radzieckich. Zwycięstwo, nazwane potocznie Cudem nad Wisłą, nie tylko obroniło niepodległość Polski, ale też powstrzymało pochód rewolucji bolszewickiej na zachód Europy. Tego dnia w 1961 roku, w noc nazwaną później Niedzielą z Drutem Kolczastym, władze NFD rozpoczęły operację odgradzania wschodniego sektora Berlina od części zachodniej. Decyzja ta była gwałtowną próbą powstrzymania masowej ucieczki obywateli NFD do Niemiec zachodnich. W środku nocy wschodnio-berlińskie służby, wojsko i milicja rozwinęły zasieki z Drutu Kolczastego, zerwały bruki na ulicach granicznych i zablokowały komunikację miejską między sektorami. Niedługo potem tymczasowe zasieki zaczęto zastępować betonowym murem z wieżyczkami strażniczymi i systemem umocnień, którym stał się mur berliński. Tego dnia w 1971 roku John Lennon wszedł na pokład samolotu na londyńskie lotnisko Heathrow i odleciał do Nowego Jorku. Jak miało się później okazać, były Beatles już nigdy więcej nie postawił stopy na brytyjskiej ziemi. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Lennon wraz z żoną Yoko Ono początkowo wynajęli mieszkanie przy Bank Street w artystycznej dzielnicy Greenwich Village na Manhattanie. Po kilku latach, szukając większego bezpieczeństwa i prywatności, przenieśli się do kultowej rezydencji The Dakota w prestiżowej dzielnicy Upper West Side. W Nowym Jorku artysta odnalazł upragniony spokój od natrętnych mediów i brytyjskiej prasy. A kartkę z kalendarza przygotował Michał Krupa.

0: Czy słyszeliście może, kto miał okazję być headlinerem sobotniej nocy na O Festiwalu?
1: Nie, ja nie słyszałem.
0: Kto to taki? To już wam mówię. Young Leosia i Bambi.
1: Okej, okay. Coś słyszałem rzeczywiście.
0: Ale jak coś to okłamałem, bo to jest po prostu taki żarcik kosmonauci. No niestety, no. Bo tak naprawdę grał Young Lin i Blade. I w sumie brzmi podobnie, ale no nie jest podobne. I powiem wam, że fajnie zagrali. Bardzo dobrze się bawiłem. Po prostu stałem tam z tyłu z telefonem, nagrywałem każdą piosenkę i śpiewałem. Było fajnie. Ale wczoraj Young Lin wydał nową piosenkę, więc z tej okazji wspomniałem o tym i wam puszczę jego cover piosenki Robot Boy, która jest w oryginale nagrana przez, już chyba mówię kogo, bo w sumie coś tam czytałem, ale nie wiem. Nie widzę tego. Dobra, wywalone. Posłuchamy Robot Boy od Young Lina. Trwa to tylko 2,5 minuty, więc już się spieszymy.

Let your X-ray shine.

0: pora na tegotygodniową dawkę ognia. czy kojarzycie taką osobę jak Belmondo?
1: Tak.
2: Ja tylko o pewnym nowym piłkarzu Legii Warszawa słyszałem, że jest Belmondo, także...
0: To może to jest ten sam Belmondo.
2: Bardzo możliwe.
0: Ja bym mógł się wszystkiego spodziewać po tym Belmondo, którego ja znam. Ale powiem wam tak. Bo Belmondo, nasz rodowity gdynianin, który ostatnio niestety trochę przyćpał i trafił do aresztu albo tam na pogotowie, cokolwiek. Już nie wchodźmy w szczegóły, to nie jego pierwszy taki wywryk. Ale generalnie w swoim życiu zrobił wiele dobrego też. I w tym właśnie wydał wiele fajnych piosenek. I tą, o którą chciałbym dzisiaj wspomnieć, to Plata o Plomo 2.
1: Let's go.
0: Okej, czyli Martyna już wie, co to będzie. Łukasz, czy ty kojarzysz taką nazwę?
2: Jeszcze raz przypomnij, jaka to?
0: Plata o Plomo 2.
2: Nie, ale z chęcią poznam.
0: Myślę, że na pewno kiedyś słyszałeś ten tekst, bo on jest taki strasznie charakterystyczny. To jest po prostu najbardziej wychodliwy tekst polskiego hip-hopu według mnie.
1: Jest taka szansa.
2: No bardzo możliwe. Może jakby
0: ja nie będę
2: to...
0: cytować swoich ust, bo nie wypada, ale pozwolimy Tytusowi się wyręczyć. I powiem wam tak. Jego piosenka Plata o Plomo 2 z 2019 roku ma sample piosenki wykonaną przez kubański zespół, który nazywa się Buena Vista Social Club. Może o tym słyszeliście, nie? Nie?
2: No, nie. Chyba jeszcze nie, ale...
0: Historia jak coś jest taka, że Ray Cotter, czyli gitarzysta pochodzący z USA, zebrał grupę ponad 20 artystów i muzyków z Kuby i stworzył z nimi zespół, który nazywał się właśnie Buena Vista Social Club. Nagrali tylko jeden album, z tego co kojarzę, który stał się takim wizytówką całej muzyki, całej sceny muzycznej albo brzmienia muzyki z Kuby. I co ciekawe właśnie, z tego albumu piosenkę Chan Chan udało się samplować w piosence Belmondo. I nie wiem, czy chce się posłuchać całości, czy tylko fragmentów, które są tutaj użyte, bo oprócz tego, że to jest świetna muzyka, no to wiadomo, mamy te fragmenty, które słychać w obu piosenkach. Myślę, że chyba puszczę po kolei, no. Tak żebyśmy się trochę zagłębili w temat, no. Mamy intro. Leci z Jacka jak coś. Cicho? Czy nie cicho? Ja nie wiem, Boże, boję się. O. Tyłek już się trzęsie, nóżki już tu ptają, co nie. Do tanga trzeba dwojga. No i tak przez całą piosenkę generalnie. Niestety nie umiem po hiszpańsku.
2: Martyna, ale bardzo takie melodyjne, powiedziałbym. Bardzo
0: tak,
2: przyjemne
0: tak,
2: dźwięki.
0: Tak, tak. Może Martyna, ty nas wyręczysz z tego, co oni śpiewają?
1: Szczerze wyłapałam, że jego puerto, czyli że wszedłam do portu.
2: Puerto Rico. Coś tam.
1: Idę na coś, Mariari, ale nie wiem, co to jest Mariari.
0: Okej. Okay. Okay.
1: Więc niestety no. Slangi kubańskie i wszystkie amerykopołudniowe są dla mnie zmorą, także nie pytajcie nigdy. Ale Plata o Plomo w ogóle to jest srebro albo ołów, czyli że albo dajesz pieniądze, mm-hmm. albo dostajesz kulkę czy coś takiego. Okay. To tak w kartelach kolumbijskich.
0: Ale to jest właśnie takie, rozumiem, południowo, amerykańsko-południowo.
1: Tak,
0: tak, tak. Okej, okay, ciekawe. To też nie wiedziałem, to może też jest jakieś nawiązanie. No i myślę, że możemy teraz posłuchać Plata o Plomo i może wychwycicie nawiązanie muzyczne między tą a tą piosenką. Legendarne intro.
2: Jak z jakiejś gry po prostu.
0: I jesteśmy gotowi na drop, najlepszy drop w historii polskiego hip-hopu.
3: Dziwko to Trójmiasto, a nie São Paulo.
2: O.
3: Budzę się ze Saną Paulo, dzwoni do mnie trapfon.
1: Halo.
0: Martyna, dawaj na głos.
1: Nie.
0: Ja wszystko widziałem. Halo. Ja wszystko widziałem.
3: Ja nie mam teraz
0: czasu. Okay.
1: Idę robić paszport, dziwko paszą wol. Tak, możliwe, że...
0: No, to jest Belmondo, to jest Belmondo. Ja nic nie muszę więcej mówić, no. Jeżeli pamiętacie jeszcze Staśka, świętej pamięci Staśka, to ulubioną piosenką Staśka w radiu było właśnie Belmondo, ale już nie pamiętam, jak się wymawia nazwa tej piosenki, bo to jest taka strasznie poplątana. Czekajcie, muszę znaleźć. No jak to nie ma? Muzyka Belmondo zniknęła ze streamingu. Jeszcze się posłuchamy. Pappardelle al-Arabiata. Kojarzycie tę piosenkę?
2: Jeszcze was? Kojarzy
1: tytuł.
0: Pappardelle al-Arabiata.
2: Pappardelle to domyśla się, co to by było, można, co to by po polsku znaczyło, ale już nie chcę.
0: Myślę,
2: cytować.
0: Łukasz, że możesz spróbować znaleźć tę piosenkę w naszej playliście w międzyczasie.
2: Okay.
0: To na pewno posłuchamy na sam koniec.
2: Jak jeszcze raz powtórz tytuł?
0: Wpisz może po prostu Belmondo.
2: Dobra, okej.
0: Okej, jest.
2: Jest, dobra.
0: No dobrze, no to super.
2: A jest, rzeczywiście.
0: Posłuchamy sobie, myślę, tego do końca i puścimy na sam koniec też Belmondo. Ja się też tak pożegnam, tak jak się nasz Stasiek żegnał ostatni raz tutaj w radiu tą piosenką. Ja też się pożegnam przed moim wyjazdem. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za obecność. I ze mną w studiu były takie osoby jak Martyna Szmoda.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Za tydzień, mam nadzieję, w większym składzie.
0: W większym składzie, no.
2: Właśnie, bo trochę
0: zobaczymy,
2: trochę osób
0: jak
2: nam
0: to
2: jeszcze
0: będzie,
2: brakuje,
0: no.
2: Tak.
0: Pamiętamy świętej pamięci Ignacego.
2: Czekaj, a ty za tydzień jesteś właśnie?
0: No nie, już nie ma.
2: A, okej, właśnie.
0: O chodzi.
2: To się teraz przypomniało.
0: No. Więc no. Tak będzie, zobaczymy, jak będzie. Wchodźcie o 18.30 na radioaktywne.pl, najlepsze radio studenckie, jakie istnieje.
2: Najstarsze.
0: I najstarsze też, racja. Dobra, już to wyciszę powoli i puszczamy Pappardelle al-Arabiata. Bumbukla. Viva l'Italia.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, mało płyt, a bardzo dużo zapowiedzi płyt, które ukażą się, no można powiedzieć, jesienią, z jednym małym wyjątkiem, ale o tym za chwilę. Jednak też znalazłam dwie ciekawe płyty z okolic bluesa i rocka, które w sumie zagram na samym samiusieńkim początku. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczna Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie komentować, zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Jeśli byliście w ostatnim okresie na przykład na off-festiwalu albo na jakimś fajnym koncercie, to koniecznie dajcie znać, no ja wszędzie się nie zdążę pojawić, ale chętnie poczytam Wasze relacje, jeśli coś takiego istnieje. No ale teraz już przechodzę do nowości. Przyznaję, że jakoś w tym roku mam tyle koncertów różnych, o których później chcę opowiadać na antenie, że tych nowości wcale tak dużo nie mam w tym roku. No ale dzisiaj zdecydowanie cała audycja z nowymi płytami i nowymi singlami, które właśnie zapowiadają płyty jesienią. No ale teraz zaczniemy od płyty, która chyba ukazała się, jak dobrze pamiętam, jakoś na końcu lipca, dokładniej chyba 31 roku. W zasadzie to nie jest płyta, a to jest taka, można powiedzieć, epeczka, bo mamy 5 utworów, w zasadzie 5 coverów. Co prawda, kawery o tyle ciekawe, że ja na początku się nie poznałam, że to są kawery. No ale przyznaję też, że akurat jeśli chodzi o kawery i zespół Grateful Dead, no to ja specjalistą w tej kwestii nie jestem. I dopiero potem, jak przeczytałam informację prasową, to dowiedziałam się właśnie, że artysta, który występuje pod pseudonimem J.P. Rayleigh, właśnie wydał album Grateful Blues i tutaj właśnie mamy taki, można powiedzieć, tribute trochę do Grateful Dead i ich kilku kawałków. Zagranych mocno bluesowo, blues rockowo, ale naprawdę fajnie, fajnie brzmiące. Nie sprawdzałam tego, nie poznałam tych kawałków, więc mogłam, że tak powiem tak, nie sprawdzałam, że to są kamery. Jak słuchałam tej płyty, po prostu przesłuchałam i stwierdziłam, aha, fajna płyta, zagramy, a dopiero później poczytałam o tym, co tu mamy. Taki, można powiedzieć, mój standard, jeśli chodzi o przygotowywanie audycji, że najpierw słucham, a potem szukam informacji prasowej, żeby po prostu sobie wyrobić opinię tylko na podstawie słuchania. Dwa utwory teraz z płyty Grateful Blues J.P. Rayleigh.

dużo tutaj takiego, można powiedzieć, blues rocka. Fajne te covery. Przyznaję, tak jak już mówiłam na początku, w ogóle nie byłam świadoma, że tutaj mamy do czynienia z coverami. Ale to chyba dobrze, bo jakbym była świadoma, to być może wtedy bym tej płyty nie zagrała. No ale też z tymi coverami bywa różnie. Czasami są piękne, super zrealizowane, a czasami są takie, no, których po prostu wręcz się nie da posłuchać. No a my teraz przechodzimy dalej. Na amerykańskiej scenie bluesowej pozostaniemy jeszcze przez chwilę. No ale tak, J.P. Reilly, no to jest to artysta, który już od wielu lat na scenie sobie działa, chyba około 40, i nagrywa regularnie płyty. A obok niego mam dzisiaj Ryana Bluewrata Newmana, który z kolei jest debiutantem. I ciekawostka o nim jest taka, że poszedł do Berklee College of Music. To jest bardzo, bardzo znana szkoła amerykańska muzyczna i został z niej po prostu wyrzucony za zbyt głośne granie, bo za dużo grał Jimiego Hendrixa, B.B. Kinga, Erika Claptona i wszystkich takich dosyć głośnych bluesów. No i teraz wydał swój debiutancki album studyjny. Trochę utworów, które są coverami, trochę utworów, które są jego własnego autorstwa. No i jak to napisali w informacji prasowej, prawdopodobnie niedługo będziemy się z nim słyszeć regularnie w amerykańskich takich klubach bluesowych. Właśnie to jest coś, co ja bym chciała kiedyś zobaczyć. Pojechać po prostu gdzieś do jakiegoś miasta i pochodzić po takich malutkich klubikach bluesowych. Bo w Polsce właśnie tej takiej kultury mini klubów nie ma aż tak dużo. Przynajmniej ja nawet w Warszawie nie znam zbyt wielu takich miejsc, gdzie można po prostu sobie wejść wieczorem na jakiegoś drinka, ewentualnie inne napoje i po prostu sobie posłuchać muzyki. Ale widziałam takie właśnie klubiki i w Amsterdamie, i w Czechach. Więc coś takiego istnieje. W Polsce nie do końca spopularyzowane, albo ja po prostu jestem totalnie nieświadoma, albo może w Warszawie tego nie ma zbyt wiele. No ale właśnie w Ameryce wielu artystów zaczynało właśnie grając w takich, można powiedzieć, mini klubach bluesowych lub jazzowych. No i później właśnie stali się gwiazdami na scenie światowej. Posłuchamy teraz dwóch utworów od Ryana Bluewrata Newmana.

sekcja dzisiejszej audycji pod tytułem Nowe albumy właśnie została zamknięta albumem Rat of the Blues, Rat of Blues Ryana Blues, Blue Rata Newmana, bo chyba zapomniałam wcześniej powiedzieć, co to jest za płyta. Jeśli wam się podobało, to zachęcam do przesłuchania całości. No a teraz my przechodzimy do części numer 2, gdzie mówimy o zapowiedziach premier jesiennych lub prawie jesiennych. No ale o tym za chwilę. Zaczynamy od zdecydowanie jesiennej premiery. Premiery z początku listopada, chyba 3 listopada ta płyta ma się ukazać. Będzie to najnowszy album Scotta Fagana i właśnie artysta opublikował pierwszy singiel zwiastujący to wydawnictwo. I jest to kompozycja Faces, Names and Places. No i album będzie się nazywał Soon. Co ciekawe, jest to płyta, która tak naprawdę, do której demo gdzieś zostały znalezione na strychu. I są to nagrania z broadwayowskiego musicalu o tytule Soon, który miał swoją premierę no 55 lat temu, bo w 71 roku, z tego co szybko patrzyłam przed chwilą, to był styczeń 71 roku i chyba tylko były 3 pokazy. No i z tego co wiem z informacji prasowej, artysta nigdy nie myślał o publikacji tego albumu aż do teraz. Utwór Faces, Names and Places jest troszeczkę taki rockowy, ale dosyć mroczny. Posłuchajmy.

Scott Fagan, Faces, Names and Places. No może z tą mrocznością to troszeczkę przesadziłam, chociaż widać, że to jest takie jakby troszeczkę musicalowe. No ale teraz już chyba przejdziemy do dwóch utworów, które tak naprawdę można tutaj przyrównać do takiej mroczności lekkiego niepokoju. Zaczynamy od zapowiedzi od Dead Poets Society. Jest to zespół pochodzący z Los Angeles, który raz na jakiś czas tutaj w audycji się u mnie pojawia. A 2 października wydają swój już kolejny album studyjny zatytułowany Monarch. Z tego co widzę w informacji prasowej, już opublikowali 3 single z tego wydawnictwa, a ostatni z nich zatytułowany Cold ukazały się dokładnie w zeszły piątek. I jeszcze kolejna ważna informacja, jeśli komuś się ten zespół podoba albo czekał na nich, to 19 lutego Dead Poets Society wystąpi w Proximie w Warszawie. No i coś czuję, że ja posłuchałam Cold, bardzo mi się spodobało. Czekam na płytę 2 października i coś czuję, że ta Proxima 19 lutego, jak nic się po drodze nie wydarzy, stanie się też dla mnie faktem. Posłuchajmy.

drugi utwór z tych, można powiedzieć, trochę bardziej mrocznych, to było Vanishing Twin i utwór Sugarstone. Jest to kompozycja, która także zapowiada album jesienny, który ukaże się w październiku tego roku, jak dobrze pamiętam, drugiego. Jest to drugi singiel zwiastujący wydawnictwo Archives, właśnie z tej płyty. No i tutaj mamy taką muzykę trochę eksperymentalną, może z odrobinką takiej domieszki lekko rockowej. Naprawdę jest to ciekawy kawałek. No i mam nadzieję, że płyta Archives, która ukaże się, tak jak już wspominałam, będzie 2 października, będzie brzmiała podobnie. Chociaż w przypadku Vanishing Twin, których już kilkukrotnie grałam w audycji, to myślę, że mogę też się spodziewać bardzo, bardzo różnorodnego albumu. Od spokojnych aż do mrocznych utworów. To jest płyta, na którą myślę, że będę czekać, zerkać. Chociaż nie wiem, czy ona później trafi do tak zwanego podsumowania roku w muzyce. Zobaczymy. Jest bardzo dużo tych zapowiedzi, a dzisiaj

Zmienia się to właśnie teraz. We wrześniu tego roku ukaże się jej drugi album studyjny zatytułowany Jam. Na razie mamy jeden singiel, który nazywa się I Wish i jest nagrany w duecie z Maes. A tą artystką jest australijska piosenkarka, taka można powiedzieć folkowo-alternatywna Julia Jacqueline, która mam wrażenie, że właśnie w okolicy albumu Pre-Pleasure była w pewnym momencie wszędzie, we wszystkich stacjach radiowych, bo ja to nazwisko bardzo dobrze kojarzę. No ale teraz jakoś na razie o niej zbyt wiele nie słychać. Znalazłam ten utwór, przyznaję, na swoim mailu radiowym. Przesłuchałam i uznałam. Będzie dzisiaj dobrze, bo po tych eksperymentach muzycznych, które graliśmy, można powiedzieć, w środku audycji, to może troszeczkę coś spokojniejszego na teraz.

Tym sposobem z Australii przenieśliśmy się do Anglii. Artystka, która przed chwilą tutaj wystąpiła na antenie radioaktywnego, nazywa się Alice Barlow i tak naprawdę jest i piosenkarką, i aktorką. I ostatnio właśnie, w ostatnich kilku miesiącach z tego co widzę, w zasadzie kilku miesiącach, no w zasadzie tak, w ostatnich no powiedzmy dwóch miesiącach, wydała dwa single. In a Vice, którego nie zagrałam, no i Behind, który ukazał się, jak dobrze widzę, 21 lipca, więc stosunkowo niedawno. Jak zapewne zwróciliście uwagę, to też jest taka muzyka troszeczkę z gatunku, można powiedzieć, bardzo spokojnej, takiej usypiającej, już mam wrażenie, że też trochę jesiennej. Tutaj akurat w jej przypadku, to jest chyba jedyny przypadek w dzisiejszej audycji, nie widzę tak zwanej zapowiedzi jakiegoś dłuższego albumu. Widzę, że artystka z tego, co tutaj ogólnie na jej profilu, na serwisie muzycznym widzę, głównie wydaje single. Ma już ich, zaczęła od dwóch singli w 2019 roku, później dwa single w 2026 roku. No fajnie, myślę, że byłoby usłyszeć też jej, można powiedzieć, długo grający album studyjny. No i tutaj dla tych, którzy może kojarzą to nazwisko, tutaj przyznaję, pomaga mi troszeczkę sztuczna inteligencja. Najbardziej ta artystka jest znana z roli Ray Wilson z utworu Hollyoaks. To był serial brytyjski. Nie wiem, czy gdzieś jest dostępny na serwisach streamingowych, no ale może zajrzę i sprawdzę. No ale też właśnie występowała w talent show, w różnych programach typu Mam Talent jako nastolatka. No a teraz tak, raz na jakiś czas jakiś singielek wpadnie, no i mam nadzieję, że w końcu te wszystkie singielki przeobrażą się w jakiś album studyjny, bo myślę, że na jesienne długie wieczory to będzie idealna płyta. No a my teraz wchodzimy dalej. Tym razem mamy artystkę, która w tym roku album wydała, ale nie zagrałam go w audycji. Ta premiera miała miejsce w kwietniu, 30 kwietnia. I to jest artystka, która nazywa się Arlo Parks. Pamiętam, że jak debiutowała kilka lat temu, to był chyba rok 2022, to zachwyciła mnie swoją płytą, przyznaję. Przyznaję, że mnie zachwyciła swoją płytą, swoim debiutem. Byłam też na koncercie w warszawskim Niebie. To był chyba jeden z pierwszych, można powiedzieć, po-covidowych koncertów. No a teraz wydała już singiel już po premierze płyty zatytułowany Floet w duecie z Johnem Glacierem. I za chwilkę go posłuchamy. Tak naprawdę jest to, można powiedzieć, singiel, który mi się w zeszłym tygodniu nie zmieścił, bo się zagadałam na temat koncertu Bombiego. No ale na tyle ciekawa kompozycja, że stwierdziłam, że przeniosę ją na ten tydzień. Więc posłuchajmy.

Słuchacze pytają, co tak dzisiaj spokojnie? No bo mówię tak, no troszeczkę samo wyszło. Pamiętam, że w zeszłym tygodniu poszalałam mocno z elektroniką. Było też trochę takiego mocniejszego roku. No ale dzisiaj jakoś mi się ten playlist, tak mogę powiedzieć, sama ułożyła dosyć spokojnie, chociaż wydaje mi się, że z małymi wyjątkami, szczególnie jeśli chodzi o Vanishing Twin i Dead Poets Society, bo to były takie dosyć mocno eksperymentalne brzmienia, ale też bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj też się przyznaję, że mam singiel, który bardzo bym chciała dzisiaj zagrać, no ale się ukazał jakieś 3 godziny temu, więc już nie zdążyłam wymienić całej audycji. Mogę tylko powiedzieć, stisować, że za tydzień w serii Shore się pojawiła nowa płyta, już w drodze, i koncerty w Polsce, ale o tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. A teraz artystka, która z kolei wydaje tą płytę, można powiedzieć, prawie jesienną, bo jej najnowszy album studyjny, zatytułowany chyba Atmosphere, jak dobrze pamiętam, zaraz będę sprawdzać, a ukazuje się 21 sierpnia, czyli można powiedzieć, że w przyszły piątek już będziemy my wiedzieć, nie Atmosfera Materia, bo chyba Atmosfer to był nieważne, będzie to Materia i to jej, a autorką tego albumu jest Julia Holter, artystka, która raz na jakiś czas, przyznaję, pojawia się tutaj w muzycznych skrajnościach. Ja mam z nią takie wspomnienie, że to już było oj wiele, wiele lat temu. Dokładnie nie pamiętam, który rok, ale kiedyś była taka moda, że stawiali scenę pod Pałacem Kultury, to chyba była Kafe Kulturalna to robiła, i zapraszali artystów. I tam występowała chyba Jessie Ware, właśnie w innym roku Julia Holter. Ja pamiętam, że totalnie z ciekawości, w ogóle nie znając tej artystki, poszłam na ten koncert i powiem tak, koncert pod Pałacem Kultury między tymi bardzo już wysokimi budynkami. Wtedy jeszcze nie było Muzeum Sztuki Nowoczesnej, naprawdę był mega klimatyczny i ta muzyka, powiedzmy mniej więcej o zachodzie słońca, brzmiała naprawdę fantastycznie. Więc tak raz na jakiś czas patrzę, co tam u niej słychać. Teraz już patrzę na zegarek i widzę, że za 5 minut minie godzina 21, więc przyjdzie mi się z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejną, myślę, porcję nowości i zapowiedzi już za tydzień. A ja po prostu mówię do usłyszenia, a na koniec Julia Holter, My Lost One.

Episode 1.

0: piątek, 14 dzień sierpnia 2026 roku. Pierwszy raz chyba w sierpniu się witamy z wami.
1: Chyba tak.
0: Tak mi się wydaje, bo w zeszłym tygodniu nasza ekipa miała delegację na OFA.
1: Tak jest.
0: I dzisiaj też o tym OFA porozmawiamy, bo właściwie ja się czuję, kurczę, strasznie samotny w tym, bo wydaje mi się, że tylko ja z tej ekipy nie byłem na OFA.
2: Mojej też nie było.
3: No właśnie, mnie nie było.
0: Właśnie czekałem na ten głos, czyli nie jestem jednak sam. Natomiast no, 3/5, o ile dobrze liczę, było.
2: Dobrze.
0: Było na OFA, nie? Więc kurczę, jeszcze przyjdzie Olek, który był na OFA i w ogóle... szkoda gadać.
1: 5/7.
0: Ta historia w ogóle będzie bardzo ciekawa, więc zostańcie po tą historię, dlaczego mnie tam nie było do godziny 19. Bo był taki incydent z pociągami, ale no cóż. Mimo tego bardzo się cieszymy, że jednak komuś się udało na tego OFA pojechać. Dzisiaj nie będzie płyty tygodnia. Będą wiadomości studenckie, kurier kulturalny i kartka z kalendarza też.
1: A kto z nami dzisiaj jest, panie wydawco?
0: Widzę, że Miki się po prostu bierze tutaj wyrywać, czyli Miki Krzychowicz.
1: No tak ładnie przedstawić ludzi.
0: Jest ze mną Miki Krzychowicz.
1: Ale nie chodzi o mnie, bo ja już gadam się, wpieprzam ci słowo.
0: Dobra, nie no, wiadomo.
1: Wiadomo.
0: Alicja Parysiak, siemanko.
2: Cześć.
0: Jest z nami Maja Wala.
3: Hejka.
0: I Julia Cwyner.
2: Hejka.
0: Myślałeś, że przedstawię cię inaczej.
2: Nie myślałam.
0: Myślałaś, tak, widzę to po twojej minie. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński i bardzo się cieszę, że będziemy z wami przez najbliższe półtorej godziny, do godziny 20. A za chwilę do nas dołączy Olek Scholl, który biegnie z brzęczącym trunkiem w swojej siatce. Oczywiście chodzi tutaj o wodę w butelce.

kwadratowy styl.

0: A teraz słyszeliście Herz od Aml and the Sniffers, których również mieliśmy okazję posłuchać w ubiegły weekend na OFF-ie, o którym wspominał Oskar na samym wstępie dzisiejszej audycji. Byliśmy tam właśnie ja z Mikołajem i Olkiem od czwartku i Alicja od piątku do niedzieli.
1: A Oskar nie dojechał, bo tory były złe.
0: Tak,
2: podwozie było złe.
0: Wszystko było złe. Ale na szczęście nam udało się spotkać razem z innymi członkami radia, bo łącznie chyba tam przewinęło się z 10-15 osób z naszego radia, także całkiem spora ilość. Nie wiem, chcemy na pewno otworzyć dyskusję na temat wszystkich koncertów, na których byliśmy, co nam się podobało.
3: No możemy tak szybko. No. Ja pamiętam, że pierwszego dnia, czyli w piątek, grało Black Country New Road. No i to jest osobiście jeden z lepszych na tym festiwalu koncertów. Bardzo mi się podobało. Było siedmioro bodajże ich muzyk na scenie. No i bardzo, bardzo mi się podobało.
0: A chcesz coś powiedzieć o samej muzyce, jaką oni tworzą?
3: No to jest ciekawe, bo zaczynali od takiego eksperymentalnego rocka, może post-punku, a teraz poszli w taki bardzo artystyczny pop, bardzo artystyczny rock. Używają smyczków, mandoliny, saksofonów. Jest tam sporo ludzi na scenie. No jest to taki właśnie art, taki może teatralny pop, no.
0: Okej. Okay. No brzmi ciekawie. Ja niestety nie miałam okazji udać się na koncert, bo byłam w tym czasie na wolontariacie.
3: A ale co widziałaś w piątek?
0: W piątek ze względu na bardzo długą zmianę na szychcie byłam tylko na DJ secie od DDR. Także ja nie mam za dużo do opowiadania po samym piątku, ale może Alicja będzie chciała coś dodać, albo byłaś na koncercie Old Country New Road.
2: Nie byłam na koncercie na New Country, byłam wtedy na Witchu i mi się bardzo podobał Witch. Oni byli z Zambii, mieli fantastyczne czapeczki i nawet udostępniłam tą czapeczkę na swoim Instagramie i napisał do mnie ten basista i mi podziękował. Także przyjaźń polsko-zambijska tworzy się. A mi najbardziej w piątek się chyba podobał koncert pierwszy dla mnie, otwierający, i to był koncert Joshua Idahena. Głównie dlatego, że miał bardzo fajny kontakt z publicznością. To jest chyba jeden z fajniejszych kontaktów z publicznością, jaki widziałam ever w swoim życiu, a tych koncertów trochę przeżyłam. I jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby z każdym zbić pionę na koncercie, który stoi wokół mnie.
3: Tak, bo dla kontekstu nie chcę przekręcić, ale koncert miał dosyć takie katolickie nawiązanie i w pewnym momencie trzeba było się po prostu, tak jak na mszy, po prostu z bliźnim zbić pionę. To był jeden z motywów.
2: Tylko, że to nie był tak, że on był katolicki, że przekaz był kościelny, jakby helna. Nie poszłam takiej koncert trzeba. Ale po prostu on czerpał z takich kościelnych motywów i z tego, co po prostu w kościele zawsze działało jako coś, co tą zbiorowość jest w stanie połączyć i pomóc w przeżywaniu, kinda. Mm-hmm.
0: Właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy też i też doszliśmy do wniosku, że w ogóle to jest coś, co wydawałoby się, że nie wyszłoby tak dobrze w Polsce, znając ogólnie Polaków, a jednak mówiliście, że to się bardzo fajnie przyjęło i że wszyscy byli, że wszystkim podobał się w ogóle sam ten element koncertu.
2: Tak, zwłaszcza, że to było w Polsce o godzinie 17. Jeszcze każdemu się koncert zaczął, jeszcze nikt nie robił tego before'a, jeszcze nikt nie wszedł na tą strefę dla pijących. Nikt nie wszedł na śmigła, tak. Więc no, dla mnie zaskoczenie.
3: Tak. A co się nie podobało mi? W piątek grał Boto i miał za mały tent i nie można było oglądać najlepszego zespołu jazzowego w Polsce, no i szkoda. A
0: to
3: drugi
0: była ta
3: dzień?
0: Scena taka w przejściu między sceną Trójki a tą główną strefą Gastro?
3: Tam, tak, gdzie... tak.
2: Tak, okay. Tak. Gdzie tam ostatniego dnia, drugiego dnia wyszliśmy na moment. Tak. Na kiki.
3: No. Ja mam tutaj otwartą rozpiskę, więc może zacznę, co było drugiego dnia. I ludzie wschodu byli, grali Nową Aleksandrię, czyli zespół Siekiery. Taki z czerwoną okładką. Na pewno się słuchacze znają. bardzo, bardzo dobrze im poszło moim zdaniem.
0: No szczerze, jakby ja w ogóle nie jestem zaznajomiona z taką muzyką i jakby nie miałam żadnych oczekiwań wobec samego koncertu, i nie słucham w ogóle takiego gatunku muzyki, a podobało mi się. I byłam sama w szoku w ogóle, że tam stoję i tego słucham i jakby serio miałam mega fan. I widziałam też, że w ogóle ludzie się bardzo fajnie bawili, że serio byli jakby, że po prostu byli tak aktywni na tym koncercie.
2: Ja podziwiam to skupienie, które było na ich twarzach, się malowało po prostu, żeby ten album tak najlepiej odwzorować, co się super udało i jestem pełna podziwu.
3: Mhm. I tam się już zaczął klątwa tego festiwalu, przynajmniej ja tam zauważyłem, czyli piasek. Tam się już zaczęło robić, zauważyłem pierwszy raz właśnie po prostu góra piaskowa, znaczy nie, jak to powiedzieć, burza piaskowa, która później sprawi, że prawie umrę. Ale dobra, no.
0: Bez spoilerów.
3: Artur to... Verokaj grał jeszcze w sobotę.
0: Niesamowity koncert.
3: Z Auxo Orkiestra.
2: Właśnie, czy to była orkiestra z Rybnika? Bo słyszałam takie info i nie jestem pewna.
3: A ja myślę, a nie z...
0: Podobno to byli Polacy, podobno.
2: Tak?
3: Tak, ja nie. Nazywa się Auxo Orkiestra. Auxo, to tak nie brzmi polsko.
0: Ktoś mi sprzedał takie info podczas festiwalu, że to właśnie jest polska orkiestra i że Auxo Orkiestra z miasta Tychy. Słuchajcie.
3: Tychy?
0: Także Artur Verokaj z lokalną orkiestrą leciał na głównej scenie. No i co? Jak wy oceniacie ten koncert?
3: No świetny był to. Była orkiestra, ale w pewnym momencie dołączyli do nich dwoje wokalistów. No i zaczęli taką latynoską imprezę. No to nie było jakieś takie...
0: Nawet nie imprezę, to była taka siesta.
3: Fiesta.
2: Siesta, to już spali.
0: Taka fiesta,
3: Ford fiesta.
0: Że
1: słuchajcie,
0: nie wiem.
1: Ja zrobiłem ten sam błąd językowy. Jakby kiedyś była transmisja taka i... Fiesta ze siestą pomyję, więc na spokojnie.
0: Każdemu się zdarza. Najlepszy się zdarza. No ale naprawdę to był taki bardzo miły w ogóle element tego dnia, gdzie byli tacy wszyscy jakby uspokojeni, mam wrażenie, tą muzyką.
3: A jednocześnie tak no nakręcę. Tak. Ja przynajmniej byłem naprawdę w takim dziwnym humorze. Rzadko się tak, że chce mi się coś tak skakać w ogóle, a jednocześnie jestem taki spokojny. To było dziwne, ale jednocześnie super.
0: Ja pamiętam, że wtedy byłam akurat na wolontariacie i jakby miałam okazję słuchać tylko tego jakby spoza terenu festiwalu i widziałam tylko powiedzmy czubek samej sceny i jakby tak mnie nosiło, pomimo że jakby nie wiedziałam, co tam się dzieje dokładnie, a sama ta muzyka była dla mnie już taka oddziałowująca i no żałuję, że nie mogłam tam być fizycznie pod sceną. Okej, okay, jakieś inne jeszcze koncerty sobotnie wspominacie?
3: No, Young Lean. Young Lean. I Blady.
0: Podobno koncert to się stał Blade.
3: Najgłośniejszy koncert. Nie dało się nie słyszeć tego koncertu na całym festiwalu, tylko to chciałem powiedzieć. I fajne nawet.
2: Ja jeszcze byłam w sobotę byłam na Einsturzende Neunbaten.
3: Ja mogę to powiedzieć, bo powiedz. Ja jestem ekspertem. Einsturzende Neunbaten. O, dziękuję.
0: I co powiecie?
2: Ja mogę powiedzieć to, że podobało mi się, że cały zespół zwiózł po prostu chyba całe AGD ze swojego domu, łącznie z takim wózkiem sklepowym a la z Biedronki. Fascynowało mnie to dlatego, że powiedzieli, że on przyjechał z nimi właśnie do Australii dwa razy i mój ziomeczek się do mnie nachylił i mnie zapytał, czy myślę, że to się ciężko stroi, albo oni po prostu używali jakichś przedziwnych tych swoich wyposażeń. I na tym wózku grali po prostu jakimiś pałkami, nie wiem jak to działo. I odwracam wzrok na minutę, kolejny utwór i facet stoi z jakimiś takimi dziwnymi prętami, tym razem zrzuca je na ziemię. To robi też jakiś taki fajny dźwięk i oni to po prostu idą w to. I to za to szapoba.
1: Kochania, wiecie kto do nas teraz dołączył? Cześć Olek!
4: Cześć, sorry, że jest takie spóźnienie, ale jestem i będzie teleradio typu jaka to melodia dzisiaj grane ze mną, więc zapraszam.
1: Olek, jak
4: 19.
1: Ci się podobało na ofie? Mów.
3: Oskar, bo my byliśmy w trakcie opowiadania czegoś.
1: Ja wiem.
4: No to możecie dokończyć. Zanim ja zacznę, bo tak...
3: Może się włączyć, bo żeby... my opowiadamy, teraz jesteśmy na niedzieli, na ostatnim dniu.
0: Jeszcze na sobotę w sumie możemy zahaczyć. Olek, czy ty masz jakieś koncerty sobotnie, które ci się podobały?
4: Sobotnie? kurczę, na czym ja byłem w sobotę? W sobotę... O, dobra, już tutaj mam line-up.
3: Aha.
4: W sumie ja właśnie w sobotę nie trafiłem akurat na dużo koncertów, na które chciałem pójść, bo właśnie wolontariat był niestety, o którym pewnie już też mówiliście. Aczkolwiek no, największy koncert, czyli Younglin i Blade, uważam, że był... Spodziewałem się więcej, krótko mówiąc. Oj, coś
3: no ale
4: tutaj...
3: był ogień.
0: Właśnie
4: nie wiem, czy... O, tutaj... Serwis. A.
0: Ale też w sumie jednogłośnie trochę urwaliśmy się z
4: tak
0: tego koncertu.
4: Działa. No właśnie pamiętam, że się urwaliśmy i chyba dobrze. No koncert jak koncert. Bez szału. Może gdybym był jakimś ogromnym fanem, to...
3: Może gdybyś się nie mył. Bo taki jest żart, że kto się nie myje, to słucha Younglina i Blade'a. I to sami drainerzy tak mówią.
4: No pewnie tak, ale nie czułem jakoś wyjątkowo tego. Może dlatego,
3: ja
4: że było
3: nie.
4: na świeżym powietrzu. To też.
0: Samo u drainerów.
2: No.
0: Ale w tym samym czasie grał też właśnie na scenie Trójki zespół Dam, na który poszliśmy
4: Dam,
0: jako alternatywa.
4: To był ten palestyński zespół.
0: Tak, hip-hop palestyński. I chyba wszystkim nam się podobało bardzo zresztą.
3: Super był, tak. To był po prostu taka energia, tak, dosyć prosta muzyka, ale po prostu, no, główny wokalista, no po prostu jakiś, nie wiem, no na furany jak na 150% dawał ten koncert. Naprawdę, no nie... Świetne, to świetne, naprawdę.
0: Dla mnie to chyba w ogóle był ulubiony koncert całego OFA, szczerze. Bo
4: oj, to,
0: też...
4: to tutaj bym się pokusił o inne stwierdzenie akurat. Nie był to mój typ muzyki, ale na pewno doceniam bardzo. I te arabskie elementy chyba...
0: Świetne.
4: Chyba były tam jedyną fajną rzeczą, bo to nie jest mój typ muzyki po prostu. Ale to tak.
3: To co, w niedzielę?
0: Niedziela.
3: W niedzielę. Johnny Marr. Ja wiem, Julia, że możesz mieć FOMO, natomiast mam nadzieję, że opowiemy ci na tyle dobrze ten koncert, że będziesz się czuła tak, jak była. No. Johnny Marr po prostu jeden z lepszych w ogóle, to w top 3 moim. Johnny Marr, czyli oczywiście gitarzysta The Smiths, zaczynał kilkoma chyba z solowymi kawałkami, a potem zaczął grać The Smiths kawałki, no i na ostatni poleciał, o Jezu, nie pamiętam tytułu, no ale ten taki najbardziej znany The Smiths kawałek.
4: Mhm, I wtedy zaczęły latać samoloty też nad głową i to było, to było fajne.
3: Samoloty
4: bardzo.
3: Takie osobowe zaczęły latać bardzo blisko sceny.
4: Tak aż zbyt blisko.
3: Johnny Marr się zrobił żart i powiedział, że to po niego przyleciały. Fajny żart. No, a jak wy? Niedzielę.
4: No i znowu mi nie działają te słuchawki. To...
2: No, robiłam.
3: Tak, mam zastępcę dzisiaj pana technicznego.
5: Raz. O, działa.
2: Dobra. Mi się bardzo podobały jeszcze wcześniej były Get Down Services, które zrobiły fantastyczną robotę i mój kolega poszedł w pogo bez koszulki, go za to bardzo szanuję. I mam nadzieję, że wrócą do Polski i że znowu będziemy mogli tak tańczyć.
4: O którym koncercie mówisz? Bo chyba na nim nie byłem.
2: To był Get Down Services. One były wcześniej. To jest taki duet z Wielkiej Brytanii. Oni byli przed Johnnym Marrem zaraz.
0: Na scenie eksperymentalnej.
4: Aha. A, okej, okay. To nie kojarzę. Ale Johnny Marr zdecydowanie jeden z najlepszych koncertów zagrał na tym festiwalu. No bawiłem się świetnie, na pewno. No i te samoloty, kurczę, to było coś. A Johnny Marr był w niedzielę też, tak?
3: Tak.
4: No to niedziela była najlepsza, zdecydowanie. Najlepsze na koniec zostawili. No, oczywiście, przepraszam, jeżeli źle wymówię nazwę tego zespołu, bo każdy mówi inaczej, a pani jest z Australii
3: Blady.
4: I ma nietypowe imię. A. Nie, Emil and the Sniffers.
3: Tak, Tak, to był zdecydowanie najlepszy.
4: Najlepszy
3: koncert. Chociaż tak. To właśnie muszę powrócić z tym, co zaczęło się na Nowej Aleksandrii. Czyli to był pierwszy off od dawna, gdzie nie padało. Burza piaskowa na tym koncercie w Pogo, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, była tak duża, że jarzyńczą punkowcy chodzą cały czas, mają zawiązane po prostu chustki tutaj, no bo się lepiej oddycha. Ja musiałem chodzić z koszulką, nie, o właśnie teraz taki po filtr jakby mam, tak mówię, no ale koncert był po prostu banger.
4: Który? Nowa Aleksandria czy?
5: Emil.
3: Nie, Emil.
4: Tak. Tak, bardzo dobry, najlepszy zdecydowanie, mój ulubiony ze wszystkich. No ale to też był koncert, na który najbardziej czekałem i się nie zawiodłem po prostu. Więc... No i LSD and the Search for God, też świetny koncert. No to też jeden z tych, na które czekałem od początku. Najbardziej się nastawiałem na niedzielę na pewno.
3: Fajnie grali. Już trochę to był ostatni koncert OFA w ogóle, a przed nim grał jeszcze fajna rzecz. Czyli Nina Jirachi, tak się to czyta? Mam nadzieję, że...
2: Nina Jirachi, no.
3: Dobrze. Jirachi. No i to była taneczna elektronika, glitchowata, dubstepowa, technowa, no świetna artystka, świetnie dawała tam.
2: Ja żałuję, że właśnie niedziela była na tyle równa, że już po prostu nie miałam siły, żeby siedzieć na Nina Jirachi i po prostu tańczyć. I tak zazdrościłam moim znajomym, którzy jeszcze gdzieś tam wykrzesali z siebie energię i no dawali jej z powrotem to, co powinna dostać. No niestety, ale jeszcze wcześniej było Nurzenea, która mi się też strasznie podobała. I to też był taki całkiem spory band z chyba dwoma wokalistkami. I oni też zrobili taką imprezę, że ja czułam się, jakbym była tam razem z nimi w tym na Neapolu.
3: No i tak, no i chyba tutaj wszystko opowiedzieliśmy.
6: No, zaraz
3: a
6: zobaczymy.
3: Poza tym cały festiwal, w sensie, bo to jest część festiwalu, jakby taka mniej niż połowa, no a taka więcej niż połowa, że no to się działa w barze Śmigło i tego już nie będziemy opowiadać.
6: Kto był w Vegas, ten wie,
3: co był w barze Śmigło, ten...
4: Tego trzeba doświadczyć.
6: To, chyba szło jakoś tak, że co było w Vegas, to zostało w Vegas. Ja tymczasem trzymam kciuki i wytrzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się pociąg nie rozpieprzył następnym razem, jak będę jechał na OFA, bo no, mam FOMO mocne.
2: Odbijesz no za rok.
6: No cóż, mam nadzieję, że się na mnie nie obraziliście, ale słuchajcie, ja się czuję tak zachęcony.
2: Trochę tylko.
6: Jest mi tak przykro. Ach, no cóż.
7: O. Drugi realizator też nie był i naprawdę dużo smaku narobiliście wszyscy. Chciałbym też z Oskarem pojechać tam.
6: No to pojedziemy wszyscy. Słuchaj.
2: Proszę o załatwienie 5 akredytacji na za rok. Jedziemy wszyscy.
6: 7.
2: 7, sorry.
6: No, mamy 7 akredytacji na OFA na przyszły rok.
3: Ciekawe, kto będzie grał.
4: Mamy, Oskar już załatwił. Jak Oskar mówi, że będą, to będą.
6: Prezes.
2: Trzymamy za słowo.
6: Słowo prezesa. A teraz zobaczymy, co się działo w Warszawie za chwilę na wiadomościach studenckich. Zostańcie z nami.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich...
1: Utrudnienia w ruchu 15 sierpnia.
0: Utrudnienia w ruchu 15 sierpnia. Kolejna edycja konkursu SIK. Stew z zakrętkami. A wiadomości przedstawi Maja Wala.
1: Uwagi na obchody Święta Wojska Polskiego. W najbliższą sobotę 15 sierpnia w Warszawie należy spodziewać się objazdów oraz utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od godziny 6 nie będzie można zaparkować m.in. przy ulicy Królewskiej na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej. Natomiast w godzinach od 8 do 11 kierowcy nie przejadą przez plac Piłsudskiego oraz ulicą Królewską na odcinku od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. Zmiany w rozkładzie jazdy ZTM dotyczą m.in. autobusów linii 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503, które pojadą zmienioną trasą. Społeczny Ratusz ogłasza nową edycję konkursu Społeczna Instytucja Kultury. Konkurs SIK to program wspierający organizacje pozarządowe, które prowadzą stałą działalność kulturalną i wspierają warszawskich twórców oraz lokalne społeczności. Program zapewnia stabilność finansową i możliwość planowania działań na kilka lat do przodu. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na realizację zadań w latach 2026-2030 miasto przeznaczy ponad 52 miliony złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Prasową, popularny twórca internetowy Stew został dziś osadzony w jednym z warszawskich aresztów, gdzie oczekuje na początek czynności. Rzecznik prasowy Warszawskiej Prokuratury Okręgowej informuje, że wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stewartowi B. Policja w swoich mediach społecznościowych informuje, że dotyczą one przestępstwa na szkodę osób małoletnich. Podejrzany został sprowadzony do Polski z Wielkiej Brytanii w ramach ekstradycji przez policjantów z Wydziału Konwojowego. Na chwilę obecną według polskiego nakazu aresztowania YouTuberowi grozi kara do 12 lat więzienia.
0: A wiadomość przygotował Oskar Pietrusiński.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W warszawskim kinie Kultura od 14 do 16 sierpnia odbędzie się przegląd twórczości jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów, Radu Dżud. W programie m.in. kampowy Dracula oraz dokument 8 pocztówek z Utopii. A najważniejszym punktem będzie przedpremierowy pokaz jego najnowszego filmu, czyli Dziennik Panny Młodej, po którym z widzami spotka się sam reżyser. Rozmowę przeprowadzi krytyk filmowy Piotr Czerkawski, a partnerem przeglądu jest Rumuński Instytut Kultury w Warszawie. Bardzo polecam, bo sam osobiście bardzo lubię pana Radu Dżuda. A w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie można oglądać teraz wystawę pod tytułem Najpiękniejsze polskie książki 2025 roku. To przegląd najlepszych przykładów współczesnego projektowania książki, w których ekspozycja pokazuje, jak typografia, obraz, papier i sposób wykonywania łączą się i tworzą najładniejsze polskie designy. Wystawę można oglądać od 13 września dopiero na parterze MSN-u, a wstęp będzie bezpłatny. Natomiast jutro 15 sierpnia Jeruzal, czyli serialowe Wilkowie, odwiedzą fani Rancha, serialu Rancho. Właśnie tam będzie się piąty ogólnopolski zlot fanów serialu połączony z jarmarkiem. W programie będą quizy wiedzy o Ranchu i spotkania z aktorami. Ja bym się bardzo chciał z Czerepachem spotkać, nie wiem jak wy. Wieczorem impreza przeniesie się do Mrozów, gdzie odbędzie się koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Blanka i Demono. A wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tak, kuriera
2: przygotowała Ala Forsiak.
1: Dzięki, Oskar.

0: Tutaj będzie kiedyś intro, albo może nie, bo teraz przechodzimy do takiej nowego formatu. Mam nadzieję, że nie zajmie nam długo i zdążymy z teleradiem. Co to za sample? Nie, to już jest. No jakiś tam o samplach.
1: Tak, Julka się doczekała tego momentu, w którym w końcu jest ta audycja, na którą tak czekała i naciskała. No i jest, audycja o samplach.
0: Tak, audycja o samplach.
1: No.
0: To... Tak, no, więc ja chciałbym przejść od razu. Dzisiaj, właśnie, Julka, może powiedz, co jest dzisiaj naszym tematem przewodnim?
2: Tak, no to jeszcze wracając do samej audycji w sobie, to w sumie jest takie pokłosie naszych dyskusji tam na przestrzeni ostatnich tygodni, gdzie chcieliśmy wrzucić jakąś część naszej audycji o samplach i... Kiedy na samym początku wspominaliśmy, że chcielibyśmy, żeby to miało bardziej formę na zasadzie puszczania samej piosenki i potem tego, jak to było użyte w innym utworze, to chyba daliśmy sobie przestrzeń na to, że będzie to bardziej taki luźny format, ogólnie o muzyce, o użyciu sampli. I chcieliśmy też nadać jakiś temat przewodni z każdym tygodniem. I akurat zdecydowaliśmy się, że w tym tygodniu będzie to zespół Massive Attack. I ich utwory, jak oni sami używali sampli, albo jak inni artyści używali ich sampli.
0: Tak. Ja mam dzisiaj tą pierwszą wersję, to znaczy z których sampli oni czerpali. I to jest to na przykładzie ich, moim zdaniem, opus magnum, chciałem powiedzieć, nieważne, czyli albumu Mezzain. I przygotowałem kilka sampli, więc może od razu puszczę jakby oryginalny sample. I jakby chcę jeszcze zaznaczyć, że większość sampli, które ja tutaj mam i pewnie które będziemy, są z lat 70. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Jak ktoś zgadnie, to stawiam piwo.

0: Ale sample czy piosenka?
1: Jak sample, to dwa piwa. Teraz jest już oryginalna piosenka. No i to jest kawałek Black Milk, a samplem był kawałek Tribute zespołu Manfred Manns z lat z 1972 roku. Brzmi dosyć podobnie, nie? Jakby ten sample do oryginału.
0: No jestem w stanie to jakby wysłyszeć, ale jakby nie znałam w sumie tego utworu, ani tego, który był użyty. A ty, Ala?
2: Ja znałam, ale nie pamiętam tytułu, ale utwór jest super, no.
1: No.
2: Czarne mleko.
1: Tak.
2: Czy to o węglu?
0: Zależy skąd jesteś.
1: Tak, a teraz przejdziemy do sampla następnego. Kawałek też jest tego albumu. No jest bardzo charakterystyczny. Mam nadzieję tylko, że uda mi się to teraz szybko puścić. Dobra, może najpierw puszczę to, co A Massive Attack tutaj przygotowali.

0: Ja pamiętam ten kawałek.
1: Czy dalej zgadujemy, czy...
0: Ja pamiętam ten kawałek, jak odkryłem ten album, to po prostu rozwalił mi banie, w sensie... Nie wiem, on ma coś sobie takiego... Coś ma. No, kawałek Exchange i Sample. Julka, nie zgadniesz, od kogo jest ten sample?
1: Nie zgadnę, ale mogę powiedzieć, jakie miałam myśli w głowie, jak to puściłeś.
0: Ja myślę, że zgadniesz. To był...
1: As Long As I've Got You?
0: To jest... Ale od jakiego wykonawcy? Jak myślisz?
1: A czy to jest coś...
0: Dobra, to może być za trudne, ale...
1: Jak mnie naprowadzisz jakoś, to może
0: myślę,
1: coś wykrzeszę.
0: Myślę, że z tego artysty kradli wszyscy i bardzo dużo z niego kradli. Samplowali.
1: Quincy Jones?
0: Obok.
1: Stevie Wonder?
0: Jeszcze obok. Ten trzeci. Wszystkie bity. Dużo bitu z niego. Isaac Hayes. Isaac Hayes. Ja myślę, że on będzie tutaj, jak będziemy robić tę audycję, prawie się zawsze pojawił.
1: No
0: Isaac
1: pewnie
0: Hayes.
1: Tak, bo on od niego...
0: Albo Quincy Jones, albo Isaac Hayes. Jakby tak. Oni zrobili całą nowoczesną muzykę. Tak. No, a co chciałaś powiedzieć jeszcze?
1: A nie, chciałam tylko dodać, że przez chwilę myślałam, że to jest użyte As Long As I've Got You, taki utwór, który też był samplowany w... No, Wu-Tang na przykład go samplował w utworze Sleep. Tak mi się po prostu skojarzyło, ale nie, to nie to.
0: Nie, to chyba nie to. No dobrze, to ja już mam swoją część całą pokazaną. No teraz chyba... Puścimy sobie kawałek i zaraz wracamy.

Dobrze, więc ja przygotowałam taki sample Jazz Ash Remix. Jest to pierwszy remix Massive Attack i jest to taka historia, że ktoś tam im kiedyś podrzucił takiego Pakistańczyka, który zrobił taki bardzo pakistański, wydaje mi się, album, taki z takimi śpiewami gabbowymi, I guess. I im to strasznie się spodobało i stwierdzili, że zrobią remix. I to było w latach 90. I teraz.

0: Sorry.
1: Witamy. Halo.
2: Zanim przejdziemy do kolejnego utworu, chciałabym tylko dodać, że chyba ta jednogłośnie się zgadzamy, że to był bardzo w ogóle fajny, freaky numer.
3: Dzięki.
2: Bardzo, bardzo fajny wybór.
1: Freaky, jak dla mnie.
3: Usłyszałam go w Trójce i...
2: Gdzie?
3: No, gdzie? Muzyczne horyzonty poszerzone.
2: Bardzo, bardzo fajny. I jakby, tak jak mówiliśmy na wstępie, że jest to audycja o samplach głównie, to w sumie ja wyjątkowo chyba w kontrze chciałabym podzielić się utworem, który bardzo właśnie lubię od Massive Attack, który już znam od dłuższego czasu i tam gdzieś się przewija cały czas. Jest to utwór Eye Against Eye z Mos Defem i jest to utwór z albumu 100th Window, gdzie akurat jak Massive Attack dość sporo używa sampli, to jest to album, w którym który słynie z tego, że tam sampli nie ma.
1: I który to jest? Jaką on ma okładkę?
2: Taką...
3: Z farbą żółtą.
1: Z taką pomarańczową?
3: Farba albo szkło?
2: Szkło. Taka szkło. Szaro-niebieska ze szkłem chyba. Jakiś człowiek jest na okładce.
1: Aha, to? Ja wiem, które, okej.
2: Okay. Tak. I tam jest właśnie dużo gości na utworach, a ten utwór, którym ja chcę się z wami podzielić, to właśnie jest z Mos Defem. I jest wersja instrumentalna również, gdzie bardzo fajnie da się wysłuchać ten sam jakby podkład. A utwór był nagrywany w taki sposób, że pierwsze Mos Def sam nagrał wokal i potem cały ten utwór był zrekonstruowany zdekonstruowany tak właściwie przez właśnie Massive Attack. Także teraz poleci Eye Against Eye.

0: takie przysłowie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy parę minut po... A, kurczę, w sumie 19.41. Już to mi się trochę pomyliło. Ale zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejsze wydanie Teleradia. Będzie ono w formacie dzisiaj Jaka to melodia, czyli uczestnicy nasi kochani będą zgadywać piosenki po prostu. Dziękuję.
2: To jest... Tak, taki dla oddechu, wiesz.
1: Tak?
2: Dla złapania oddechu.
1: To tak, niech uczestnicy dzisiejszego wydania się przedstawią.
3: Bonus BGC. No to ja jestem major SPZ.
4: Oskar spółka z o?
2: Rafał MZK.
5: Ja mam trzy imiona.
4: Kasper, Belcher i Balkazar.
5: Ananas, pinia i anan.

0: Zaczniemy prosto.
1: Yo, jaka to melodia dzisiaj?
2: London Calling. The Clash?
0: Bardzo dobrze, jest to poprawna odpowiedź. Kolejny państwo, jak się nazywają?
3: Major SPZ.
0: Okej, okay, Major SPZ.
1: Ja chcę odkupić.
2: Też mogę odkupić.
0: A to poczekajmy. Chwilę. Dajmy chwilę.

0: się zagryzła, no.
1: Jest jakiś czas?
2: No dobrze, czy znają państwo odpowiedź na pytanie?
3: Chyba nie. Kojarzę chyba głos, nie. Ale nie jestem w stanie powiedzieć nic konkretnego.
2: No dobrze, to w takim razie ktoś tutaj chciał odkupić. Kto by chciał?
1: To śpiewa Nico z Velvet Underground. Piosenka nazywa się Heroin.
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie, piosenka się nie zgadza, ale jest to Nico i The Velvet Underground, tak, ale...
1: Aha.
2: To może ktoś inny ma pomysł?
4: Sunday Morning.
2: Nie.
1: Blum.
2: Jeszcze jakieś pomysły? Nie?
3: Fan fatal.
2: Tak, bardzo dobrze. Dobra odpowiedź. Do 3 razy sztuka. Dobrze, tak. to teraz kolejne pytanie dla pana Oskar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5: Nie ponoszę odpowiedzialności za to, co powiem za chwilę.
2: No zachowuje się pan, jakby pan nie ponosił faktycznie.
1: Zaraz mnie poniesie.
4: Mogę kupić.
5: Bardzo proszę.
2: Nie znam pana odpowiedzi.
1: Ja mogę kupić.
4: The Cure.
2: Tak, bardzo dobrze. Kolejna poprawna odpowiedź.
1: Co się to samo włącza? Aha, dobrze. Problem techniczny.
2: No to na razie pan bonus, tak?
3: DGC.
2: Pan bonus na razie chyba jest na prowadzeniu. Dobrze sobie pan radzi. Kolejne pytanie dla uczestnika.
1: Rafał MZK.
2: Rafał MZK, okej.
1: Poproszę serdecznie.
2: Okej. To...
1: Okej, chwila. Ale i tisy, o Jezus, ja się waham. Muszę usłyszeć wokal. Fuck. Nie wiem. Eddie Van Halen, nie wiem.
2: Nie, niestety. Czy ktoś by chciał odkupić? Ktoś zna odpowiedź?
4: To nie jest Rod Stewart, ale mogę przestrzelić tak ostro teraz.
1: Fajny bas kompletny.
2: Nie, przestrzelił pan, panie uczestniku. Jakieś jeszcze pomysły?
3: Panie bonusie.
2: Nie? No dobrze.
1: To było Euro?
2: To był Billy Idol, piosenka White Wedding. A. Nikt nie zgadł. Wstyd. Okej, to teraz pan Ananas, tak?
1: Jak? Ananas pinie Anan.
2: A, okej. Okay. No to dla pana klasyk, będzie łatwo.

0: Dobra, chyba jestem gotowy.
1: Tak?
0: Jeżeli się nie mylę, bo to jest jeden z niewielu wykonawców, których znam, mm-hmm. czy tam z zespołów. The Doors, maybe? Nie, przestrzeliłem, kurde, no, coś spaliłem.
1: Kurde. Ktoś może inny?
0: I tytuł coś tam Black.
1: No, wie pan, padło to już kilkukrotnie, ale no zespół się nie zgadza, kurde. Niestety. No, może ktoś ma odpowiedź. Jednak. Nie.
2: Mi się wydaje... przez chwilę myślałem... Nie, dobra, nie będę się...
3: Kurde.
2: To nie jest The Who.
1: Nie.
2: Rolling Stones.
1: Tak.
2: O!
1: Dobrze. Painted Black. No.
2: A bardzo fajnie nagrane.
1: Mhm. Tak.
2: Fajnie.
1: Czy
2: w uszy.
1: Czyli chyba ktoś dostaje punkt? Może pan Rafał?
2: Pół punkta. Chociaż myślę, jeden tramwaj będzie, na Marszałkowską, proszę.
1: Myślę, że to będzie uczciwe.
2: Dziękuję.
0: MZK to jest to miejskie zakłady kanalizacyjne.
3: Komunikacyjne.
2: Pan ma swoją wersję, ja mam swoją, proszę pana.
1: To kolejna piosenka dla pana bonusa.

0: to nie jest New Order?
1: Nie, jest pan dość blisko, ale nie.
0: The Smiths?
1: Nie.
0: Nie Joy Division, nie New Order, ale coś w tym stylu.
1: Nie, troszkę bardziej undergroundowa, ale bez przesady.
0: To nie, to ja nie wiem w takim razie.
1: Okej, jest to piosenka The Fire zespołu The Sound.
0: O, nie słyszałem, ale charakterystyczny głos ma ten wokalista.
1: Charakterystyczny, no. Tak, ale mam wrażenie, że właśnie ta piosenka jest podchwytliwa, bo łatwo ją pomylić z ich z innym zespołem właśnie w tej piosence. W innych już mniej, ale to moja ulubiona, więc ją dałem.
0: No fajne.
1: Dalej pan...
2: Major SPZ.
1: Major, dobrze.

0: Może przewinę trochę do wokalu kawałek.
1: Dobra.
0: Dajmy jeszcze szansę.
1: Dobra. Wydaje mi się, że to przewinięcie było zbędne, oddaję.
0: No dobra.
2: Pozdrawiam cię, tato. Pink Floyd Time.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo charakterystyczny początek. Widziałem, że od razu pan wiedział, o co chodzi. Dalej kolejne pytanie dla pana z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Nie przyznaję się do niczego, co robię.
0: Też klasyk, będzie łatwe.
3: Słucham.
4: No, ja chcę odkupić.
3: Dobra. Co się znam to. Ale tak na tytułem muszę pomyśleć.

0: kurczę, i właśnie to jest ten moment, kiedy znasz utwór, ale nie znasz jego tytułu.
1: No, prawacy nie lubią na pewno tego tytułu.
2: No o, to właśnie, prawicowi, to duża podpowiedź.
1: Prawicowi tak. Sympatycy...
2: Powiedzmy na czasie nie politycznie.
1: Nie polubiliby tytułu tej piosenki.
0: The Rainbow?
1: Obok tego tematu jest jeszcze inny temat. Czemu ja mu podpowiadam?
2: No właśnie nie wiem, sam pan sobie szkodzi, bo mógłby pan odkupić.
0: No. Proszę odkupić.
1: To jest... Czekaj.
0: Proszę mi zabrać...
1: Przepraszam. No. To jest Immigrant Song Led Zeppelin.
2: Tak, no, bardzo tak. Dobra odpowiedź, ma pan punkt.
1: Czy jak to się powinno?
0: Tak myślałem, jak powiedzieć coś podobnego właśnie. Mm. No.
1: Nie ma za co.
0: Dziękuję.
2: Dobrze, to kolejne pytanie dla pana Rafała.
1: MZK.
0: Rafał T.
1: MZK. Pracuje pod ziemią.
0: Rozumiem, że pan Rafał jest górnikiem z Rybnika.
1: To jest Roxen.
2: Tak.
1: Zespół. Ale teraz jest walet. Roxen. Kurde. The Police.
2: Tak, jest. Dobrze.
1: Jest
2: prawna odpowiedź.
1: The Police czy The Cream, ale to jest Roxen, The Police.
3: Jak się wahałem pomiędzy Police a Sting.
1: No.
2: Kolejne,
1: no ale to samo.
2: Kolejne pytanie, nie wiem czy już ostatnie pytanie, czy jeszcze lecimy jedną rundę.
1: Lecimy.
2: Tak?
1: No, dobrze. Zajebiście to... się gra, naprawdę.
2: No to dla pana...
1: APA.
2: Też proste, da.
1: Pan Japa.
2: Będę łaskawy.
1: Poproszę odkupić.
4: Ja też.
5: Ja też.
2: Zna pan odpowiedź? Czy... Tak, pewnie.

0: Okej, to ja się podaję, przekazuję pytanie.
1: Komu? Dobrze, to kto by chciał?
2: To przepraszam, Rafał MZK był pierwszy.
3: A, okay. To ja opowiadam, że to jest Joy Division, Love Will Tear Us Apart.
1: Bardzo dobrze, poprawna odpowiedź, gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
1: To znowu do pana bonusa.
4: Rock in the Cashback, yeah?
3: No.
1: Nietypowe słowo, więc no zaliczę, a jaki zespół?
4: Nie pamiętam.
1: Ktoś może inny?
3: To jest The Clash.
1: Tak, dobrze. A pamiętasz to słowo w tytule?
3: Rock in the Cashback, Kasbach.
1: Tak,
3: takie
1: dobrze.
3: Miasto gdzieś tam
1: tak.
3: No nie wiem.
1: To, no to nie wiem, czy, no chyba punkt dla pana bardziej.
3: A on, ale ty, pan,
2: połówce.
3: Pan to, bonus no też wiedział. No po połówce, no, po połówce, okay, tak.
1: Po połówce, w sumie będzie to dobrze, będzie uczciwe. I dalej pan?
2: Major.
1: Major, dobrze, przepraszam, nie mam pamięci do imion.
2: Nie trzymam urazy.

0: to mogę kupić zespół. Mogę kupić zespół, ale nie tytuł.
1: Okej, to ja mogę. Możemy jeszcze puścić 3 sekundy i ja prawdopodobnie. Okej.
2: To oddaje pan?
1: No, mój jedyny jakby strzał to jest The Smiths, ale...
2: Nie, niestety. Nie.
1: Okej, to oddaję.
3: To...
0: Jest to na pewno New Order.
3: Tak, Age of Consistent? Age of Consistent.
2: No nie do końca.
3: Dziwne słowo. Age of
1: Constipation.
3: Nie, consistent, nie wiem. No. Consistent.
2: Age of Consent.
3: Consent, okay.
2: Czyli wiek zgody.
3: Aha, no tak.
2: No nie wiem, czy cały punkt chcę panu dać.
3: No nie, no przecież ja nie zgadłem tego. Myślę, że pan Bogus, no. Bonus, to jest pół punkta.
2: No może być po... No to tak, to myślę, że dla pana bonusa pół punktu. I kolejne pytanie dla pana z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Z ofensywną odpowiedzialnością.
4: Słucham. Słucham uważnie. Poproszę o ten kawałek.
3: O!
0: Mogę odkupić?
3: Pan Apa.
2: Wiem, że pani może. Dajmy szansę panu.
3: Pan Apa.
4: Znam, ale muszę zaczekać na refren. Bo najprawdopodobniej tam będzie tytuł.

0: I tam był gdzieś tytuł pewnie, prawda?
1: Owszem, był.
2: I to nie była Fire.
0: Coś tam...
2: Nie, przepraszam.
0: Fire, ale...
1: No padło, proszę pana, padło. Nieraz.
0: Padło, moja godność też dzisiaj wypadła i moja odpowiedzialność już dawno, także... Niestety kończy
1: proszę się tak nie płaszczyć przede mną.
0: Oj, kończę panie prowadzący dzisiaj zero punktów.
1: Jestem no dobrze, czy ktoś chciałby odkupić? Myślę, że pan Rafał wie, ale
2: pan
1: też
2: Bogus
1: może ktoś inny, bo pan wszystko tak odkupuje cały czas. Może ktoś inny wie
2: pan
1: też.
2: Pan Apa.
1: Apa?
3: Zaryzykuję.
1: Pan zna odpowiedź?
3: Tak mi się wydaje, że to jest ta odpowiedź, którą wcześniej udzieliłem, czyli The Doors.
1: Tak, bardzo dobrze. I tytuł?
3: Tytuł Come on baby, light my fire.
1: No trochę za długi po prostu, light my fire.
2: Come on baby,
1: ale,
2: come on baby.
1: Ale zaliczę.
2: Ta druga część.
1: No.
0: Light my fire.
2: Tak.
1: No to gratulacje. I teraz pytanie dla pana Rafała.
2: Yeah.

0: będę... to jest Iggy Pop i piosenka Last of Life. Last for Life.
1: Tak, bardzo dobrze. Poprawna odpowiedź. Super.
0: I yes, uwielbiam ten utwór.
1: Ostatnie pytanie, bo już mi się playlista kończy dla pana Ananasa.

0: Ładny kawałek, ale się poddaję. Oddaję pytanie, jeżeli ktoś zna.
1: Ktoś chce odkupić?
2: To jest The Smiths, tak. I kawałek... O Jezu, coś tam Barbarians, ale...
1: W dobrą stronę pan idzie.
2: Coś tam tak? Barbarian of the... Nie pamiętam tytułu do końca.
3: Starts at home?
1: Barbarism begins at home. Bardzo dobrze, ale... Też
2: zmerczowaliśmy.
1: Trudny tytuł, więc myślę, że po pół punktu.
2: Super. Po pół znowu. No.
1: I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za słuchanie naszego cudownego programu. Kto wygrał? Myślę, że wygrał albo pan Bonus, albo pan Rafał. Musimy zacząć liczyć te punkty.
2: Dogrywka.
4: Kiedyś. Ja mam takie pytanie, czy ktokolwiek kiedykolwiek liczył punkty w teleradiu?
2: Nie wiem, ale to było super gra.
4: Ja mimo wszystko uważam, że każdy w teleradio jest.
1: Bardzo dziękuję za
2: super selekcja, naprawdę, super selekcja.
4: Ja poproszę ogólnie jeszcze link do tej playlisty, bo...
1: Dobrze, wyślę.
4: Bo chcę bardzo całą playlistę i myślę, że w zasadzie to możemy nawet na Instagrama wrzucić link do tej playlisty, jeżeli słuchacze byliby zainteresowani, bo to było mega, mega fajne. No i co? No,
1: nie wiem, myślę, że... Można, oczywiście, a dziś chyba powoli kończymy tą audycję.
4: Dziękujemy, że byliście z nami. Był z nami Miki Krzechowicz.
2: Dzięki,
4: który nadzorował
2: cześć,
4: dźwięki.
2: Papa, cześć.
4: Obok niego był Bartek Wawrzyniak.
2: Siema, siema.
4: Olek Szol.
1: Dziękuję wszystkim bardzo.
4: Alicja Forysiuk.
3: Forysiak,
4: przepraszam. Była z nami Maja Wala.
3: Papa.
4: I Julia C.
3: Miłego wieczoru.
4: A ja nazywam się Oskar Pietrusiński, w zasadzie nazywam się Oskar Pietrusiński i przez całe półtorej godziny wam towarzyszyłem. Dzisiaj troszeczkę ciszej, bo niestety, no przyznaję, że wiele utworów było mi bliskich, natomiast tytuły były bardzo dalekie. I mam ograniczoną odpowiedzialność. Przyjdę odpowiedzialny bardziej. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: masz. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

parki, leżaki, fajki. Ja na wózkowane, ręce w kieszeni, parki.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem lśnięty.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, lśnię.

Oddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

poddaję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie, jestem niebem, dla was rozciągam się, mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.